Pisania i orania. Kiedym iście orał, nestatym ja było byty poetom. Kiedym już w ludy poetom, nestatym ja na to, bo orił.

0: co? Drule? No
1: brawo, brawo, brawo, tak jest!
0: Piąteczki! Opa! Yeah.
2: Kulka przytułka.
0: No, niczo, kurde, no wygra kupowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kubo!
0: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.

0: Tot program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Na języku i o języku i na językach Demko Trochanowski z tej strony radia. Witam kraśni, dobry wieczór, kiedy mnie słuchate na żywo, kiedy w powtórzeniach albo w podcastach, no to może być i każda pora dnia. Nie je paci, takim dostał komentarz po ostatnim programie, nie je paci, lem sud paciata. No dobry, to trzeba w końcu powiedzieć. A, tu im nawet powiem, dziękuję za ten komentarz. Zresztą tego roda komentariów było bardzo wiele, że się wam to pacia. Nie wse jako sytiamy z tą czwartą odminą. No i cóż, dneska pełno budemy o tym jeszcze. Dakus by sidłaty, ale już pacialiśmy w spokoju, bo do paciaty nyczny mamy i do paciat. A mi adres to demko@lem.fm. Zaczynamy słowo wyciu naszym dżinglom. No i dnes budę tiż jeszcze o zwierzętach i o tej ciwi zwierzęcej farmi. No cóż, dobry. Idziemy do bukwaria.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y cianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Serec słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

No i tepr ne znam jak skoro pismoti na takvu veliku kilkist komentariju do predšovog programu. Može zapravo toto paća s minulog tižnja z poprzedniego programu. Tym, że w gramatyci mamy dwie odminy różdojuczego odminka, to znaczy jest jedno pacia, a koho czego nie jest paciata albo paciate. No i zatem mi się to ta druga forma bardziej wydy, za to, że paciata to już jest tak już zapożyczone z drugiej odminy mózgów i średnich nazewników i to już takie nowsze jest, a znaczy jak ja lubię to tu starowinku taką wszystko dawne i się mi zdaje, że to koho czego paciate, dziewczate, ptaszate, ale fajnie zwyczaj. Ale kiedyś gramatyka tak ryszyła, dumam, że najbudu obie formy prawilne, lem, żebyście znali, że taka dwie sód. Ale dobry, kiedyśmy już porozumowali sobie na słowo pacia, no to jak raz jednym z kluczył do jego historii ukazała się to ta odmina, nelem drożdajuczego, o którym im przed chwilką besiduwał, ale generalnie tak, pacia, paciate, koho czego paciate i w mnożeni w nazywającym odmienku paciata, dwa paciata. I to dnešnie jadą się w serdyni, no nie działało tak z przypadku, tak? To ostatok bar starogo sposobi tworzenia i odminy zresztą ciż nazw młodych istot. To jeszcze mamy z prasławiańskiego języka i dnes widzimy to wsiady, jachnia, jachniate, tela, telate, kuria, kuriate, dziewcza, dziewczate, tak? No i tu pacia chyba się mi zdaje, nie jest, jak są tam wniatką. No i zresztą tu ciła menażeria, toho bude kacza, ptasza, husia, koźla, kocia, psia, jachnia, tela, hacza, zahałom zwiria, toto zwiria, tak? No i też nazwę ludy, też przy tym stoja dicia, toto dzicia, toto dziewcza, trzeba pamiętać, że to średni rik, toto otrocza, choć już zabyte i archaiczne słowo iszczy małego w koladach o odroczaty, o odroczatko, to korin pachola, no to może w ten sposób. No i aha, to jeszcze trzeba powiedzieć, że to tyle młode istoty, albo powtoryty, że jeszcze zahałom to są tak mało przedmioty, albo mniejsze odwiny bilszych przedmiotów, tak jak mamy hornec, ale mamy hornia. Mamy też pala, może jeszcze podam chwilkę na to, żeby powiedzieć. Za to myślę, tak już sumujący, to z minionego tygodnia to ta kategoria młodych istot. To nawet młode istoty, one z czasem się stali czymś szerszym, ale to prywisne znaczenia jeszcze bardzo dobry wydno i to sposób odmin zaczął kusićka cisz chyba, że ty własnym życiem, że to nawet na premierie pacia, które z mnie myślę, że trzymaty paciata to nawet młody paciata, ale zahałom słyni paciata, że to już ekwiwalent nelem toj młodosty. No, dobry. Ale tak, najlepsze zrozumity to tu budowu tam, gdzie koło nazwu małego zwierzęty mamy jasną nazwę dorosłego, tak? Mamy kaczka i kaczur. A młode to kacza. I koho czego kaczate. No je kaczate. Jest kura, kuria, kuriate. Mamy od ptacha, mamy ptasza i ptaszate od kozy, koźla, koźlate, kit. To kocia, pes to psia. I koho czego kociate i psiate. No i to te parę są tak przyrodne, no, że dosyć rzadko zastanawiamy się, zastanawiamy się rzadko nad ich budową, bo ale są cięższe formy i takie podobne. Zresztą szeroko ich nachodzimy w słowiańskich językach, choć nie każdy język, trzeba powiedzieć, zachował ich w tym samym obsiachu, tak? Bo lemkiwskomu na premier jachnia odpowiada do ukraińskiej jachnia, polskiej jagnię, słowackie jachnia, czeskie jechnie. Tam mamy jeszcze słoweńskie jagnie, serbskie jagnie. Podobnie jest przy telaty, tak? Podobnie jest przy
kotiaty, tak? To mamy polskie kocię, szczenię, koźle, pisklę. Kotry też należy do tej samej gramatycznej historii, ale nie mamy, nie w sensu to odpowiednie we wszystkich językach. Korin jest to sam, że to dasz to młode, dasz to mniejsze, jak to to nominalne nazwania. No i niestety musi być i te oźwiria, tak? Bo otrok odrocza wskazuje to sam mechanizm przy nazwie młodego człowieka, tak? Otrok, stare słowiańskie słowo od nożpowisty, diohe etymologia się wydaje, to toż kto jeszcze nie besiduje, albo nie ma prawa besiduaty, różnie to etymologia. Posterihat związany z tą rodziną rzeczy, w rzeczy, zresztą i z proroką, i z wyroką, o którym z kolisy w programie besiduwali. No iż to iszcze. Podobnie jest ze starym Pachola. Tu jakosy ciężko rekonstruować z samego takiego okremoho pachoła, żeby słowa pojasnić, tu już tak ciasze, ponieważ zachowało się praslawiańskie pachole, tak, i mamy ich refleksy i w polskim języku, i w słowackim języku, starsze czeskie języki też, czeskie słowniki też fiksują pacholi, pacholik, chyba taki z takim akcentem, zresztą i łużycka forma sud dost podobne tu idę o, można powiedzieć, plekana dityna, chowana dityna. Tak chyba najkrótsze. No i dobry. No i mamy też hornia, no tu już nie idę, to ta kategoria młodo istotę, która pochorzy nelitat, tak? Cy w zachorodzi nelitat, tak? Hornia, horniate. No to małe naczynie, mała posudyna gracia, to hornia, horniatko, który stoi przy horcy, tak? W polskim mamy garnek, garniec, jakieś podobne forma. No tu besiduję jeszcze wernu do słowa pala, palate, to znaczy to peczeny na blasi placok. Nie znam się jeszcze, dach to palata pecze w taki sposób, jak one kolesy były peczene, znaczy to kisto, które ostało po perochach. Farszu już brakło, znaczy kisto, na no to się ale mżdało, żeby to kisto stało, żeby baba szmaryli na blachu i żeby to takie, och, ale to było dobre. No tak, ale dobry, bo już idą w takie nieznane prostory dawne i pala, tak? Od pality, od peczy, jakby opikaty, bardziej w totu storonu. I tu też dobry widno, no już widno, że to ta dawna semantyczna kategoria pretworzyła się w gramatyczny model. No bo mamy gotowe w języku jachnia, jachniate, telate, late, kacza, kaczate, tak? No to na wzór toho język wciągnął do tej samej odminy słowa tak słowa, jak młodyma istotami nie byli, tak? Za to hornia, no tu hornia możemy jeszcze zrozumieć jak mały przedmiot, ale pala to już chyba nebars, zresztą to ci żwinania takie, nie znam czy dach to kolisy poriszyć, że jednak to pala, to ono takie woszło do tej odminy, a czą to już tak do kincia nie znamy. Może to były takie małe palata, znate takie, no już nie budu teper duma. No ale między tyma lekkoma premierami, których im pojusł i tak, przy których trzeba się dakus bilsze, zdaje się mi, zatrzymać. No jachniat, zdaje się dla nas tak zwyczajne, tak? Bo to tu może byty do besidy. No ale to trzeba podkreślić, że jedno z bardzo wielkich, z bardzo starych, można powiedzieć, indoeuropejskich słów, bo prasławiańskie jagnę albo agnę, było osnowane od takiego korzenia agn. I to ta osnowa ma, można powiedzieć, bliskich rodziców daleko poza słowiańskim świtem, bo mamy łacińskie agnus, mamy ciszy refleksy w staroirlandzkich, walijskich formach, germańskich, tak, tu by się dojmy o tej młodej uci.
No i dobrý, ale sami slavianščení do toj osnovy tiež rýžne formy môž povisty byli tvorené. No i jeden napriam nám dal toto jagnę, z ktorého máme jagňa. Zresztą, posmotme sobie na staro-cerkonoslawiański jazyk, cepiżniejszy cerkonoslawiański jazyk, mamy Ahnec Boży. To jak raz tu, tu znowu Ahn mamy, to odkorin Ahn mamy w tym słowie. No i tu jest bardzo krasna, może powiste, geografia, bo mamy ukraińskie jagnia, polskie jagnie, słowackie jagnia, czeskie jehnie i makedońskie, na przykład, agne. No i tu też trzeba pamiętać, że to bardzo, bardzo, bardzo stare słowo. No i podobno głębokie, że tak rzeczu, korinia maje tela, to praslawiańskie tele, bo tu moż powisty onym ciłko, że maje blisk odpowiednik w bałtyjskich językach. Mamy litowskie telias i łatyszskie tels, które odnosi się do tela. To znaczy, że musi być na ciłko stare, koli to jeszcze mąż powisty predk Slavian i predk osnovateli bałtyjskich języków, Bałtiu, mogli się znajdować w Wiedniu albo w bardzo bliski językowi rodyni. Zresztą mamy tela, telicia, telec, telitysia, to już może dasz to incze, może jeszcze będzie chwilka, żeby tu dasz to powisty, to są telitysia, bo telitysia znaczy, że wydawaty młode. I to telitysia się mi zdaje, nie znam, czy może starsze formy, które się odnosią do, na premier, do haczat, do jakich bilszych tych zwierząt, jak stoją w stajny, to ja pamiętam, że chyba haczata cisz się tylili, lemże to może być od tego, że już zabyło się stare słowo sztosia, jak to określity, jak młody, na premier, cy jagniata, cy haczata przychodzili na świt. Dwaru, to już może być tak historyczny. Ale inaczej jest ze słowem, które idę, zdawałoby się hejby od kota. No bo koty się może kociat. Znaczy, najpierw powiedzmy sobie, żeby uregulować, mamy kit, tot kit, to ta kitka i to kocia. Może byśmy i na tym skinczyli, ale jest to kot tisz, kot dawny, kot dnešnie nasze kit ma jej paraleli i w germańskich, i w bałtyjskich, i w celtyckich językach, w łatyńskim języku. Zresztą powiem od jednego drzewa, ale koło toho istnieje i drugie, kotyty się, znaczy rodyty młode. I ono tisz nie odnosi się do kotiu, bo w slawiańskich językach możemy myśleć o rodzeniu owiec, kis i innych mniejszych zwierząt, tak? Często słowem kotyty się. To nie idę o koty. I najprawdopodobniejsze, tak by się dowiedzieć etymologię, to kotyty się nie jest związane z kotą, ale z praslawiańskim kotyty, znaczy metaty, szmariaty, perwertaty. No i zrinajmy dnešnie, jakby to powiedzieć, wyszmaryty młode, o w tym sensie, żebyśmy zrozumieli, że wyszmaryty z sebe młode, rodyty, o, tak już lekrze, żeby to obrazowo powisty, no tu jak raz kotyty, nie odnosi się lem do kotiu, a kotyty się tisz to nie lem może koty, ale i psiata, kotiata, koźlata, jagniata. Choć się mi zdaje, że to się jak raz odnosi do tych mniejszych istot, ale to tisz już musi być tak wtoryczne. No dobrze, mamy takie słowa jak dzicia i dziucza. No to nazwę tak zgłupsze, praslawiańskie dziecię. Próbuje się pojaśniuwaty, jak takie słowo, które perwisno oznaczało
Tak, w przybliżeniu. Hodowane grudzią, plekane grudzią. To ta istota, to cycat. I to stara indoeuropejska rodyna od cycaty, od plekaty, od chowaty, do kotroj należy ci słowiańskie słowo doity. Tu też zresztą paraleli mamy i w bałtyjskich językach, bo w latyńskie słowa to jedyne znaczają cycania, przez człowieka, bo przez młode zwieria. I jeszcze dalsze praindoeuropejski język i indoeuropejskie języki też to desy tam zachowali, choć już dnes byśmy ani o tym nie podumali, bo już się kusiczka to wszystko porozchodyło. No tu jeszcze jedno słowo diva. Znamy go z cyrkonosławieńskiego języka. To diva od prasławieńskiego dieła, od toho mamy. Zresztą ono też poczasty nas wede do indoeuropejskiej osnowy cycaty i cy plekaty, cy hodowaty plekaty grudzią. No tu z toho mamy do naszej grupy od diva mamy diłka, to znaczy już po tym przeszło do tej formy, znaczy to jest to ta żena, która jeszcze nie znała może. No i mamy tu przed sobą ciły to stary system, tak? Jagnia, tela, dzitia, otrocza, kota, psia, kocia, psia, kacza, ptasza i tak dalej. Ale obiecałem, że dasz to powiem dnes też o haczatach. No to kiedy mamy kuru i mamy kuria, mamy kaczku i mamy kacza, no to czy mamy hacz? Gdzie jest to dorosły hacz, który byśmy tu gledali? Znaczy gramatycznie tu nic dziwne, bo mamy kacza, kaczatę, kaczku i kacza, mamy kuru i kuria, tak? No, dobrze, znajdźmy tego dorosłego zwieria. Zwira, który mąż powisty, od którego to idę. W karpackiej leksyce istnieje ciła rodyna z tym korenią hacz. Aż Iwan Werchracki w swoich pracach zapisał hacza, haczatko, a haczura zapisał jak młodego, niekastrowanego konia. Znaczy haczur to młody, niekastrowany kin, a haczura, tu żeński rit, miałaby to być triryczna kobyła, która jeszcze nie miała haczatę. No ale pójdziemy na drugą stronę Karpat, to mamy tam hacza, haczka, hacze, ale też haczur, zależnie od misja, w którym go będziemy hladać, będzie to znaczyło albo to hacza, znaczy mały kin, młody kin, albo też nachodziłem też takie propozycje, że haczur mógł być to, kto się kinmy zanimat, ale to musi być też już wtoryczne, późniejsze, które idę od tego, że tak koniar też się zanimat koniom, tak? Ale nie znaczy, że koniar był pierwisny. Najpierw był kin, dopiero trzeba po tym było się nim zanimat. No ale dobrze, odkale się wzięło. To hacza, haczka, haczur. Słowacki materiał wskazuje, że to nie jest lem rusyńska osobliwość, bo słowacka rodyna hacz jest rozłożona od zemplina i szarycza przez spysz, aż po liptą gemer, orawu. I też trzeba powiedzieć, że w jednych gwarach hacza to mały kin, a w innych młoda kobyła. Jewlają się haczko, haczo, hacze, haczurik, haczurek. No i tu też bardzo ważne, znaczy, że dost szerszy tot diapazon tej mapy odkale mogło się wziaty. No ale dobry, odkale, tak jak etymologii, o tym by się już. To był to hacz i odkal się ich wziaty. Sud takie tropy, które według nas do zakliku, hetta, wiśta, wio, na primir.
w różnych językach karpackiego areału, czy szersze, czy w czeskim mogło to pryty od niemieckiego języka i może i tak wyszło, że podobno, jak nasze pacia, które było od pać-pać, albo pac-pac, od naśladowania z łuku, jakby pacia mało się kupaty w bołoci, albo ity po bołoci i było takie pać-pać, mamy tu ciż możliwą taką etymologię, że to hacz, pierwisny hacz, mich, ity jak raz o toho naśladowania z łuka. No i tak jak człowiek krzyczy na konia, hacz, a w innym seli hajta, albo dasz to takie. No i trzeba tu ciż powiedzieć, że choć takie kryka są bardzo niestabilne, one nie mają deka swojej normalnej odminy, to możliwe, że w Karpatach mogli ich używać te Rusyny, Słowaki, Polaki, Madziary, Rumuny, Niemcy, każdy ich dostosował do swojej własnej wymowy, pak tymi zwierzętami zaczął jakoś kierować. No i z takiego kryku mogła powstać ekspresywna nazwa konia jak haczka, jak hacz, hacza, haczur. No i z toho wszystkiego jakbyśmy tu wydzieli to hacza jest toho potwierdzeniem, że kiedy już postaw języku haczur ma Iwerchracki zafiksował, był haczur, była haczura, no to logicznym jest to, że do tego systemu doszło i hacza. I samo wydyte, poczęliśmy od małoho jad, to sufiksa, które chować się w formach jagniate, telate, kaczate, kociate, paciate, tak? Po drodze widzimy, że ten model był na początku takim mechanicznym sufiksem, żeby nazwać dasz to małe. Małe i żywe, tak? W jagniaty skryła się indoeuropejska nazwa, koło której stoi i ahnec. Dzieci może pamięta ten czas, kiedy młoda istota była przede wszystkim tym, kiedy jeszcze cicała gród, tak? I tak dalej. I tak dalej. No i co? A odkąd nasze hacza? No hacz, może właśnie tak kolesy klikali na konia. Za to mamy hacza, haczur, haczura. No i możliwe, że z tego krótkiego kryku powtórzyła nam choć 1000 razy na drogach i polach Karpat wyrosło słowo, które dnes Rusyny odniają jak haczur, haczura. To może ku spryży zabyte. No ale hacza, haczate i haczata znają chyba wszystko. A to była słowowicia besiduał Demko Trochanowski. Mi adres demko@lem.fm. Żdu waszych komentariów. Trzymajcie się. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: TOT program powtarzamy.
1: Nowiny radialnym FM.
2: Jest poniedziałek, 5 grudnia 2023 roku. A na nowiny radialnym FM prosit Olena Stefanowska. Цицимого вересня септембра, маючо 78 років, вмер Іван Гойдич, визначний русинський архітект, пам'яткар, бадатель і педагог. Іван Гойдич родився в 1948 році в Гуменном. По акції П в році 1950, коли дійшло до ліквідації греко-католицької церкви в тодішній Чехословаці, родина була виселена до Красної над Горнадом, недалеко Кошиць. W 1983 roku w Bratysławii Iwan Gojdycz zawarszył studii z architekturą ze specjalnością historyczna architektura w Słowackiej Wyższej Technicznej Szkoli. Zaczął roboty w Słowackim Instytucie Ochrony Zabytków i Przyrody. W dalszych rokach pełnił medzeńczymą funkcję dyrektora Słowackiego Pamiątkowego Instytutu. Był też weduczym Katedry Historii i Teorii Sztuki na Filozoficznym Fakultecie Tarnowskiego Uniwersytetu, jak i prodekanom tegoże fakultetu. Wychował tak ciły i szor pamiatkariu i realizatoriu architekto-historycznych badań. Sam był aktywnym dośrednikom narodnych kulturnych pamiatok. Wratował wielu drewnianych cerkwi. Za długoroczny wkład i ochronę pamiątkowego fondu był wyróżniony odcieniem pamiątkowego urzędu Słowackiej Republiki, premią Elżbiety Ginterowej-Majerowej. Pochoronne bohosłużenie proszły wczoraj w Grekokatolickim Katedralnym Soborze Wozdłużenia Czesnego Kresta w Bratysławii. Wiczna pamięć. W najbliższą środę 7 grudnia oktobra w Małopolskim Centrum Nauki Kogiteon w Krakowie w ramach konferencji SPIN 2026 Nauka dla wszystkich odbuda się panel z nazwą Nauka wielu kultur Szlezako, Kaszebo, Lemko, a popularyzacja nauki. Uczestnikami panelu, który powiedzie dr Tomasz Łucz, będą profesor Ewa Michna, dr Kamil Czaiński i dr Artur Jabłoński. Panelisto będą dyskutować o tym, co zapytano naukowo wopросу, może powiedzieć przez lokalną historię, języka, doświadczenia i kulturowe kody. Ta nauka może być bardziej dostępna, kiedy besiedujemy o niej językom bliskim konkretnym społeczeństwom. Zaraz w polskiej drżawnej telewizji TVP2 może być obizryty reportaż Piotra Kota pod nazwą Powrót Lemki do prawosławia. Program ma przypomnieć historyczne dzieje sprzed 100 roków, ale i odpowiedzi na zwiedzanie, jak gnez wyglądać prawosławia na Lemkowinie, ta jak teper smotryć na historię przeżycia i współczesne wyzwania starszej i młodszej pokolenia Lemkiu. Reportaż możesz obserwować na kanalni TVP2 zaraz o godzinie 6.25. Pak będzie też dostępny w streamingowym serwisie TVP VOD. Muzej Lemkińskiej Kultury w Zondranowi będzie skup eksponatów starego narjadia, maszyn, przedmiotów studennego chosnu, narodnych krojów i tym podobnych. Kiedy kto ma takie rzeczy i nie są mu potrzebne, może się skontaktować z muzeum przez mailowy adres muzeum@zondranowa.org albo telefonicznie. Drobnice znajdziecie na facebookowym sajcie Muzeju Lemkińskiej Kultury w Zondranowi. Jak informują organizatorzy Lemkowina Trail, zapisy na czerwone zmagania były wydłużone do najbliższej środy 7 grudnia oktobra. Zmagania odbudą się w dniach od 16 do 18 grudnia oktobra płciami niskiego Beskidu. Sportowci mogą startować na paru dystansach od 10 do aż i 150 km. Trasy według meczeńczyma hołowną beskidzką szlaką przez wyniatkowej krasy obszary Lemkowina. Lemkowina Trail od roku przyciecha tysiąców uczestników z całej Polski i zagranicy. W środowisku biegaczy przyjmie się jej za jedną z najważniejszych podii ultra w Polsce.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
3: Powisty?
4: Hej.
3: Raz, dwa, raz, dwa. Tu jem, zme, budeme i 600 rokiem.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski. Witajcie, drodzy radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, z tej strony radia, jaki teper besieduje do was na żywo i ani nie znam, czemu win besieduje osobi w trzeciej osobie. Osobi w trzeciej osobie, aż mi się zrymuła. No dobry, witajcie jeszcze raz 5 dnia żołtnia 2026 roku. Ja się od razu poprawię, Demko Trochanowski i besieduję do was z Pidwarszawskiego studia radia LEM FM. W programie Trzy świty budu z wami to tu godzinu już neciło po nowinach do 9, a po 9 godzini dnes się stretymy w programie Słowicia, to znaczy w poniedziałek bez zmian, bez rewolucji, tak jsme już chyba do tego mocno przywykli. No to co, kiedy macie inczego dzieła, albo mate incze dzieło, a może sobie, możecie sobie radio postawić dade z boku i słuchate, to dumam, ste bars dobry wybrali, a ja postaram się wam w tym pomoczę. No to, buty znamy, czujemy się o chwilku.

Witamy do Trioch Świtił, Spiderowskiego Studia Radia LMFM. Jeszcze raz Demko Trochanowski przed mikrofonem. Rdia, Demko Trochanowski nachodził się przed mikrofonem, żeby już nabyty w trzeciej osobi. Mamy dnes 5 den żołtnia 2026 roku. Minia dusz tot den i win rachuje się jak 278 den w heroriańskim kalendarii. 87 dni ostaje jeszcze do kincia toho 2026 roku. W julijańskim kalendarii aktualno 22 den wersnia septembra. Dnes za zachidnim stylom jeszcze świadkują Warfolomi, Konstancji, Tulia i Donat, a smotriacze na juliański kalendarz. Dnes świadkują jeszcze tych paru godzin Iona, Paraska i Petro i Teodozy i Makary smotrią. No dobry, kto świadkuje jeszcze? Portugalia świadkuje dnes Świato Republikę. To na pamięć podi z początku 20. stulecia, kiedy dobrze pamiętam, kiedy to skorolistwa konwertowała się do Republik Vanuatu. Dnes świadkuje Świato Konstytucji. To ta drżała na Pacyfiku. O, tak może powiem. I jeszcze jeden międzynarodowy den. W Polsce one znają, bo znają go dopiero o i rachuje 11 dni, ale dnes stanowiony, czy proklamowany przez UNESCO Światowy Den Uczytela, to znaczy Międzynarodne Świato, jakie na pamięć podi z 1966 roku, to były rekomendacje o statusie uczytela, który opracował UNESCO. To praznik był w 90-tych rokach poklikany. Świadkuje jeszcze Tadżykistan. Tadżykistan dnes świadkuje Den Derżawnego Języka, a tym derżawnym językiem jest tadżycki język. No ale konstytucja tam pisz predwiduje rosyjski jak język medże, pomedże narodowego kontaktu, to je doczytał. No dobry, w nas 8, minut 19, słuchate radio LEM FM. Czujemy się o chwilku.

0: praca, що файно й пиво.
1: Лем ФМ. Перше наше радио. Слухай Лем ФМ.

Jako sesyłam na pleczach Morianczysko, jak czuł to tu śpiłanku hranu czerez Mikołaju. No dobry, idziemy do podzi z dneśniego dnia, z to się podjęło 5 żołtnia oktobra w historii. 1582 rik, nie było tej daty. Ale to w paroch derżawach. Na premier we Francji, w Hiszpanii, w Italii, w Portugalii i w Polsce nie było 5 żołtnia za to, że był wedeny gregoriański kalendarz. I win był wedeny 4 dnia żołtnia. I pak pereskoczyli do, dobry pamiętam, do 15 żołtnia, żeby po minutu to tu korektu, która była rezultatem tej reformy kalendaria przez rzymskiego papu. No i za to wysiduję o tym, że kiedy myślimy o podii, o podiach związanych z dzisiejszym dniem, to dzisiejszego dnia w 1582 roku było. 1789 rok, francuska rewolucja, był marsz żen na Wersal, po którym król Ludwik XVI wernął do Paryża i poruszył i zaakceptował deklarację praw człowieka i gromadzianina i też konstytucję. Idziemy do 19 stulecia, 1789 rok, na bulwarii Clichy był odkryty bardzo znany lokal do tańcowania Moulin Rouge. Idziemy już do 20 stulecia, 1938 rok. Pod tyskom, można powiedzieć, hitlerowskich Niemiec, no i dekoterych jeszcze czechosłowackich polityków i też zresztą pod tyskom czechosłowackiej armii. Znamy to 1938 rok i aneksja przez Niemców czeskiej części Czechosłowacji. To uderzy w 1938 roku 5 dnia żołtnia Edward Beneš abdykował z uriadu prezydenta Czechosłowackiej Republiki. 1954 rok, teraz już idziemy do powojennych czasów. Jugosławia i Italia doszły do tego, jak podzielić spirną terytorium dookoła miasta Triest. To teraz 1960 rok. Premiera znanego filmu Spartacus, który dostał 4 Oscary w reżyserii Stanleya Kubricka. Za to tym by się dojrzeć, że pamiętam jeszcze rok temu, jak wideo wchodziło na złami 80-tych i 90-tych roków, gdy się tam widział ten film na wideo, na tych taśmach. No dobra, idziemy dalej. 1962 rok w Wielkiej Brytanii wyszedł chyba pierwszy taki wielki hit grupy The Beatles, Love Me Do. 1964 rok, idąc dalsze, to podzi z zachodniego Berlina. 57 osób to uderze wtekło przez tunel, jaki był wykopany pod berlińskim usztołdem postawionym mur. No i jeszcze jedna podia z osiedla. 1969 rok, 5 żołtnia, odbyła się premiera kultowego serialu Litajuczy cyrk Monty Pythona. To było w BBC. Dumam, że słuchają mnie do jak lubiteli toho absurdalnego z typowym brytyjskim humorem serialu. No dobry, przybliża się już 8:30 godziny. Ja was zaproszę na muzyku, a będziemy się czuty już niedługo, jak lem najdu taką śpiewanku, która oczywidno za moim subiektywnym wyborom was pociszyć, lemże muszę jeszcze kusićka pohrebaty, ponieważ czasem, jak pewno się dodumujete, to system może się, radiowy system może się przywisyty i nie do kińcia chcity toho, co ja chcę. No, najbude spit karpackiej Rusy.

0: Lot. Program powtarzamy.
1: My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Tak, wracamy do trioch świtiów w radiu LMFM. Teper idziemy do Ricznic z Rusyńsko i za Radoczkę. I zacznę od tych, co byli w sobotu. Dziś nie naszą wczorajszych. Nie to, że nie ktoś się wrodył, ale pewnie trzeba było lepsze po hledaty. Dobry. W sobotu minęła Ricznicę narodzenia Kolomana Demka, jaki wrodził się w 1852 roku, w mer w 1918 roku, to pedagog, historyk i redaktor rusyńskiej gazety Nedila, był dyrektorem gimnazji w Budapeszty. Sobotnią datą związana też daty śmierci Iwana Polewka z 1930 roku, to był też pedagog, też folklorysta, kulturny dziecz i literat. Był też jak pedagog, był świetnym administratorem na Priaszywski i Podkarpacki Rusy. W mer, jak już powiem, w 1930 roku w Bardejowie, a wrodził się w 1866 roku. Sobota, też dalsze to data śmierci Dymitrija Popowicza, to był świeszczennik, pedagog, pisatel, wrodzony w 1829 roku, pisał opowiadania, można powiedzieć, taką dydaktyczną chrześcijańską literaturę, też dla dzieci, ale też podręcznik do seminarii. Sobota to też data śmierci Janka Fejs w mer w Kocuri w 1983 roku. To jeden z pierwszych takich szeroko znanych poetów posered rusyńskich rusyniów, baczwańskich rusyniów tam w Wojwodyni, narodzonym w 1904 roku. Autor między innymi pierwszej rusyńskiej książki dla dzieci Pupcze z 1929 smotriu roku. Tak, dobry. To jeszcze sobota i data śmierci Władimira Fedyny-Szyńca z 2018 roku. To współczesny pedagog i pisatel, żurnalista. Wrodził się w 1943 roku, a w mer 8 roku temu w Użhorodzie. Był pomiędzy osnowatelami obszczeństwa podkarpackich Rusyniów, które w chodziło do pierwszych organizacji Światowego Kongresu Rusyniu. Też zdobył w 2004 roku premię Aleksandra Duchnowicza w oblasti rusyńskiej literatury. To i przejdziemy do dzisiejszych dat. Tu data narodzenia taka jak z 1830 roku, ale skoro powiem o Tiwardi Lehockim, to prawnik, historyk, etnograf, archeolog i folklorysta, można powiedzieć, osnowatel archeologii i muzejnictwa na Podkarpacki Rusy. Wrodził się w 1830 roku, już to im powiem, a w mer w 1915 roku. To też data dzisiejsza, narodzenia 1844 rok, Eugenia Fencyka, prozaika, wczenohoslawist, poet, prosvititela, redaktora gazety Listok, która, można powiedzieć, była takim literacko-duchownym almanachom. No i był też Eugenij Fencyk, autorem podręczników dla rusyńskich dzieci i też takiego większego wydania cerkownych propowidy. No i dzisiejsza data narodzenia z Lemkowiny, 5 żołtnia 1909 roku w Nowicy wrodził się Bohdan Ihor Antonycz. Żył doskrotko bo w mer w 1937 roku w Lwowi. Choć pochodził z Lemkowiny, to okrem rusyńskiego panteonu, do tego, że wchodzi do rusyńskiego panteonu literatów za to, że pisał po ukraińsku. Też ukraińska literatura posteriha toho poetu i prozaika zatiszy jak twórczu ukraińskiej literatury.
No to co ż, hodyna ósma. Minut sorok, który już minęło. Naciło 18 minut do 9 hodyny. Chyba wero to chryczny zmedne spryweli sobie. No to nadija, wertaj.

A chwila to neobchidny element triochwitli w poniedzielkę, za to już idemy do tej czasty. W Gorlicach teper 11 radusił, no i pełno znate, że rano to już nie jest tak jak było, jeszcze niedawno. Choć najbliższe dni jeszcze, tak powiem, tak strasznie płanne nie budą, ponieważ do czwartka to tak będzie 22-23 w Gorlicach, choć rano trzeba pojść do to 6-7, na pewno może będzie za staty. Inaczej będzie od piątnicy, ponieważ maksymalna temperatura do 13 gradusów. W sobotu lem do 16 i w niedzielu do 14, choć trzeba powiedzieć, że w tym tygodniu jeszcze słońce będzie się przebywało spoza chmar. W piątnicy może kusićka polaty i w niedzielu też przed południem, no ale to już trzeba pamiętać, że mamy żółten. W Polkowiciach teper 12 gradusów. Następne dni nam przynosą rad podobną chyba, jak i w Gorlicach, temperaturę za to, że zaran po zaranej w czwartek 20-21 gradusów, tak to bude, z tym, że w czwartek może kusićka do południa polaty. Piętnicia, sobota, niedziela to 13-15 gradusów, radsze perewaha chmar, w sobotu da ku spolije, w niedzielu już nie powinno, no i to ta temperatura minimalna rano bude oscylowała w koło 7-8 gradusów. Idemy na Przeszywską Ruś. Przeszowi teper 12 gradusów. Następne dny przynosą nam, podobnie jak i w Gorlicach, kus ciepła, takiego silnego ciepła, 24-23 gradusy, wtorek, sreda, czwartek w najbliższym czasie. No i pak podobnie kus bude, no kus, a nie kus, bo duże, wielka zmina, 15-16 gradusów w Priaszowi i też w piatnicy może polaty, ale raczej słońce bude się też za chmar przebywało w tym tygodniu. Trzeba pamiętać, że rano temperatura bude wpadała do tych 4-5 gradusów. Na Podkarpackiej Rusy teper 12 gradusów w Mukaczowi, tu besiedują o Mukaczowi, no i najbliższe dni budu dodakus podobne, jak i w tych lokalizacjach, o których wiem teper wspomnął, to znaczy, że do czwartka do stepła, czyli 24-25, w czwartek do 26 gradusów dobie, z perwahą sońcia, rano chłodno, cisz około 6-7, a już od piatnici duże deszczu, 15 gradusów w sobotu 16, w niedzielu 16, no i zacznę się to ta meteorologiczna, masz powiedzieć, osień, jak znamy z literackich, na premier twierdził, że w osieniu musit laty. I może to by ty dołucha. Dobry, idemy jeszcze do Komloszka. W Komloszci teper 11 gradusów na północno-wschodnich Madziarach. Podobnie temperatura w tej części Europy do czwartka 23-24 rano, minimalna 6-7 i od piątnicy może dakus polaty z temperaturą 15-17 do najbliższej niedzieli. No i jeszcze do Wojwodiny, do północnej Serbii, gdzie w ruskim Kresturi teper 13 gradusów. Tam jeszcze możesz powiedzieć, możesz chyba mówić o takiej kinciłci lita za to, że do czwartka jeszcze aż i 29 gradusów będzie możesz strytyty, no ale w piątnicy, sobotu, niedzieli uszlem 19-20. Za to i tam pomaleńko temperatura będzie padała i będzie się zaczynała osień. No, cóż, tak już chyba musi być. Za to, drogi radiosłuchacze, ja was jeszcze zaproszę na muzyku, a potem się jeszcze popraszczamy.

0: No cóż, to przyszło się nam pomaleńkę popraszczać. 3,5 minuty do 9 godziny. Za to kusićka tych paru minut oddychnuty trzeba wziąć się za robotu. A to ta robota będzie wyglądała tak, że po 9 godzinie stretujemy się w programie Słowowicia. Powiemy sobie o języku i na językach. Boli paciata też ten tomu dneska budą. Nelem paciata, budą jachata i kuriata i ptaszata. Zresztą, co ja będę świadował. Zapraszam na Słowiciu po 9 godzinie. A teraz się praszczam. To były trzy świty, by świadował Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

0: Jest wtorek, 6 grudnia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 2 grudnia minęło 135 roku od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria, pedagoga i jednego z osnowateli Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Stoi na oto Zakarpacki Obłastny Muzej Sztuki imienia Józefa Bokszaja w Użhorodzie przygotował wystawę jego tworzył. Ekspozycja przedstawia osnowną etapę twórczości artysta, a znaczną jej część stanowią praca dotykająca sakralnej temy. Świadkowanie rocznicy zaczęło się od położenia kwitu na grobie Bokszaja, a w ramach podziei odsłużona była archierejska służba Boża. Józef Bokszaj pochodził z Kobyleckiej Polany. W 1927 roku razem z Adalbertem Erdeli osnował publiczną szkołę malowania, jaka miała wielkie znaczenie dla rozwitku Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Bokszaj wmarł w Użhorodzie. Тенес його ім'я носить Закарпатський обласний музей штуки. Ювілейна вистава буде відкрита до кінця жовтня-октября. В суботу 3 жовтня-октября в Дебреченні відбулося посвячення обновленого греко-католицького катедрального собору покрову Пресвятої Богородиці, котрий катедром Гайдудорожської архієпархії і Мадярської греко-католицької митрополії. Rekonstrukcja chramu przechodziła od 2023 roku i objęła jego interior i eksterior. Głównym służytelem drożdżestwennej archierejskiej liturgii był błażenniejszy Józef Apsi. W świadkowaniu wzięli uczest czesnienne episkopy schodniego obrzędu, serednych nich przedstawnika grekokatolickich cyrkwi z Madziar, Słowacji, Podkarpatia, Rumunii i ZSHA. Присутний був Меджанчума Пряшилський архієпископ митрополита Йона Максим, Мукачівський єпарха Теодор Мацапула та Піцбургський архієпископ митрополита Вільям Скорла. Катедра була збудована в неовізантійському стилі і посвячена в 1910 році Мукачівським єпархом Юлієм Фірцаком. В 2015 році по створенню греко-католицької митрополії на Мадярах храм став катедральним собором Гайдудорожської архієпархії. Реконструкція коштувала 2,5 мільярда форинтів. В рамках робіт обновлено будинок і літургічний простір, поповнено новий розпис в візантійській традиції та відреставровано заховане фрагменти первісного розпису храму. Драматично низький рівень води в Климківці, що сильніше змінять краєви до колечі. Великочасті дна резервуару були відкрито, а в останніх днях місце притягають багато людей, котрі ходять по теренах, що іще донедавна були під водом. При актуальному рівні води видно меченчима давна дорога і фрагменти терену затопленого при будові резервуару. Відкриваються ті ж місця, зв'язані з давним Лемківським Климківком, який простір значучо ще змінив по збудуванню запору. Sytuacja jest naśladstwem długotrwającego deficytu wody. W wersji-septembrze Klimkiłka osiągnęła historyczno najniższy rywen, a rezerwuar już długo traci tłece wodę, jak do niego wpływać. Choć odkryte dno stało się atrakcją dla odwyczajuczych, teperyczny obraz Klimkiłka przede wszystkim pokazuje skalę wodnej kryzy. W piatniciu 9 grudnia-oktobra o 18 godzinie w Regionalnym Centrum Animacji i Kultury w Zeleniej Góry odbuduje się następna podzieja z cyklu Łemkowie opowieści w skrawkach. W programie naszła się prelekcja o lemkiełskiej kulturze i lekcja lemkiełskiego języka. W warsztatowej części uczestnicy będą moczyć iż poznaty tradycyjne lemkiełsko śpiewanko i tańci. Stryczę odbuduje się w budynku Regionalnego Centrum Animacji i Kultury przy ulicy Sienkiewicza 11 w Zeleniej Góry. Przypominamy, że w piatniciu 9 grudnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowej Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbuduje się wernisaż wystawy Dawida Zdobolaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz. Podczas odkrycia wystąpił ensemble Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada-novembra tego roku.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Paczizna Hodyna. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w lem FM.

to Ihor Herbut i jego najnowszy singiel Wagoniki. Chyba jedna z moich parze ulubionych jego śpiewanek. No, po trzech parę słuchania jeszcze to tak może się nie da z określenia, choć czasem siada z ty. Witajcie, szanowne radiosłuchacze, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. A to Paczysna Audyna, a to Radio LMFM 9.15, 10.45 punktualnie. Może ty na stolaty zegarkę. Zaczynamy.

pyszę to, że już wczoraj po prolenie byle zegarki tak myła. Moi drodzy, mamy wtorek, mamy 6 dzień żołtnia, oktobra, alternatywni, 279 dzień roku, 41 tydzień 2023 roku, perednamy iszczyn 87 dni, 60 roboczych i 27 swobodnych od roboty. Z hit są ciabył dla Gorlic o 6.42, a za hit buda o 18.40. Miesiąc się korczy, to z tym już prawie jak nie widno. Najbliższa połnia aż za 20 dni. I z hit miesiąca mogliśmy zanotowaliśmy, a mogliśmy ho widzieć, jak to się nie spał. Czym słabo mi ho widzieć, bo ho prawie nawet na 20 minut po godzinie pierwszej nad ranem w nocy. Zachód bude o 16.31. A co bude zachmarne, bo co nadal bude takie bezchmarne i krasne, to już o chwilku w pochodzi. Choć wczoraj już wiem, że to nieco powiła, znaczy to predwyduje Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki predwydował wczoraj dla dnes. No dnes bude dla dnes. Predwydułane. W każdym razie pochoda też zaraz bude.

Moi drodzy, dnes to już robi nudne zachmarzenia małe i umiarkowane na północy drżawy, bude zwykszało się do wielkiego zachmarzenia. Były chmury i jeszcze o 8 utrzymywały się i naprawdę spryczyniało to bardzo malarskie widoki. Po południu już idziemy dalej, bo już chmury się rozeszły. Idziemy do dalszych godzin. Po południu na północy Polski może aż i kuściak pokropity. Maksymalna temperatura od 16 gradusów na północnym wschodzie, koło 20 w centrum i do 22 na południu drżawy. Witer słaby i umiarkowany po południu na północnym wschodzie. Czas do czasu silniejszy, mocniejszy i podłaty od zachodu w nocy. Marmało się umiarkowani, ale na północy to zachmurzenie się będzie utrzymywało i będzie wielkie. I tam też dalej jeszcze w nocy może polewaty. Na południe będą silne zachmlenia i mieściamy chmury ochrony czajucze widocznie do 200 metrów. Tak, że jakbyście chcieli też się wybrać rano na prochurku z aparatem, to będzie dobry czas. Bo nie będzie chmar, będą chmury, słońce będzie się już przebijało, no będzie czudowo, tak obstalam. Minimalna temperatura od 4 gradusów na wschodzie w nocy, wisem generalnie w reszcie regionie w przeważającej części i do 11 na północy, studeniejsze w horach, w kotlinach karpackich, no zero. Wyjątkowo napadają, że będę minus jeden już tak, ale już się może tak trafić. I pizryjmy jeszcze na biometeorologiczną prognozę i tu Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki podaje, że w nocnej Polsce budući pod wlijaniem niżu z nadpiłnicznej Skandynawii pogoda nie będzie jakoś mocniejsze wlijaty na organizm człowieka, na funkcjonowania. Nad resztą regionu wyżoła pogoda z słabym wietrem i wielkim usłonecznieniem. Przez większość dnia będzie mała chosenne wlijania na nasze samopoczucia. Także to przyjemna listy. Tysnienia kur już pada. Najniższy nad morzem 1015 hektopaskaliów. Tysk najniższy, a najwyższy w horach dla Liska. Podany jest najwyższy tysk 1024 hektopaskaliów.

A teper posłuchajcie, moi drodzy, i będę pod wrażeniem. Nie gladaj sam na sobie kija. Taka posłuchajcie z knyżoczki Lemkiuska Prypołitkę, zapisane Romanem Perochom, Lwiw 2014. Nie gladaj sam na sobie kija. To pierwsze, a jeszcze poznaczyłam trym za szorą. Jak nie znasz, zaż to się wziaty, to ber się za rozum. Jak nie masz nic do opowiadania, to śpiwaj. I poślidnie, jak się nie udało za pierwszym razem, spróbuj posłuchaty żenu.

I moi drodzy, teraz wybieramy się do Krosna, do Galerii Sztuki Była. Tam od 9 żółtnia możecie widzieć wystał Grzegorza Woźnego, pod nałówką Maria Trześniowska. Jest to malarski cykl poświęcony postaci prababy artysty, osoby, która jest tajemnicą też dla samego autora. Nikoli jej nie stritył i nikt z teper żyjących nie pamięta jej. Sochraniła się w archiwach, w narodnych fotografiach, ale to ta nie daje znania o człowieku. Może dlatego jak z wyobrażenia wyklikaty jak z emocji. Artysta zainspirowany fotograficznym wydom swojej prytkini, nie rusza do archiwów, żeby zhublać rodzinne archiwy, rodzinne historii, ale chce malarsko pinać gru z czarno-białym obrazem. Robota nad cyklem przypomina dziania w takim zapętleniu czasu. Z każdym połotnem artysta powtórzył podobny proces, zaczynając w tym samym punkcie na nowo, inaczej rozrywać znajomy motyw, znać, że nie odłucha za sto to samo będę robił, a potem raz jeszcze i raz jeszcze. To ta standaryzacja momentu, w którym zaczynać, jest możliwa dzięki współczesnej technologii. Malar kopiuje fotografię i hosnuje jej do stworzenia szablonu, który po wyciaciu hosnuje już jak formu ramy do malarskich dziejań. W dalszych etapach efekt, jaki jest skanowany, powiększany, drukowany na takim spoli, które hosnowane jest do produkowania banerów. Dopiero natiahnienia wydruku na Krosna daje formę kojarzoną, asocjowaną z tradycyjnym tym pidobrasiom. Toż to wertat w tej formie do pracowni jest osnową, bazą do dalszej malarskiej gry. Obrazy różnią się od siebie malaturą. Farba jest raz gustsza, raz bardziej rzadka, czasem rozdmuchowana jak spray, czy rozliwana po płaszczyni. Czasem pojawiają się elementy z innych materiałów, a czasem są doklejane jak w kolaży. Rzest malaria jest teraz taki konkretnie odważny, a raz delikatny, kontrolowany albo prowokujący rozwiązania, które wychodzą tej by przez przypadek. Skopiowana postać prababki, czy istoty praktyki, nie wydaje się nam prostota, ani kłus bliższa. Skalowania wydruku i w końcu abstrakcyjne improwizacje autora oddalają nas od niej. Każdy kolejny powrót artysty do motywu z fotografii oznacza stworzenie nowej wariacji na temat snymku, która wchodzi w dialog z poprzednimi i następnymi. Zwróci to interesująco. Na wystawie w Krośni będę może widzieć czas tego cyklu. Bliskie sąsiedztwo obrazy wytychać podobu, ale też i różne ci po jednych robić. Ekspozycja zaohacza te, żeby podjąć próby odtwarzania twórczego procesu i malarskich rysień, jak podjąć na z czasem autor. O, tak. I to tu właśnie wystawu będę może widzieć w tej galerii do kińcia tego miesiąca. Wernisaż o godzinie 6 po południu, przypomnę, w najbliższą piątniczu. Od 2 żołtnia zas możesz też w Korośni, ale już w innej instytucji widzieć inną czasową wystawę. Zimaty moment, zimaty chwilu, to wystawa prezentowana w etnocentrii korośniańskiej zemli. Prezentowany są twory Grażyny Biduś. To wystawa, która prezentuje malarstwo i rysunek tej artystki. Artystki, której życie było z chołą niezwiązane ze sportem. Wczyła dity wychowania fizycznego, pracowała ze studentami, a po kiedy paru roku temu skończyła swoją profesyjną karierę, to od czas pozwolił jej realizować tych umrył
z młodych roków, jak podała sama autorka. Malowanie i rysowanie stało się jej pasją, która daje duże radosty i spokoju. Brała udział w zajęciach Regionalnego Centrum Kultury Poranicza w Korośni, w różnych artystycznych warsztatach, plenerach. Furt to robi i to daje jej możliwość doskonalety. Warsztat furt hladaty, czy może pomagaty w hladaniu swojego stylu i techniki i poznawaty nowych ludzi. Jest lubitelką realistycznego malarstwa i jak besiduje o swoich robotach w nurcie realizmu artystka, podjęłam artysty, jak z masterską precyzją potrafią namalować krasu natury. Zimaty moment, zimaty chwilu. Z jednej strony pojaśnia tę tematykę robić malarki, to wysłowienia toho, co jej w duszy grad, to też pojaśnia inspiracji, a z drugiej oddaje moment w życiu, w którym zaczęła swoją przygodę z malarstwem i rysunkiem. I idziemy dalej, idziemy na czerwowy wernisaż, dużo tych wernisażów, odże tego tygodnia jeszcze w ramach 34. Małego Festiwalu Artystycznych Form w Małej Galerii w Nowym Sączy w ramach odkrycia tego festiwalu odbudę się wernisaż wystawy plakatiu Tyszom w Szum w czetwer 8 żółtnia oktobra o godzinie 6 po południu. Wernisaż wystawy Tomasza Bocheńskiego, cinnego grafika i projektanta, jako profesyjna droga zaczęła się w Nowym Sączy. Jego plakaty są oszczędne w formie, bardzo taki punkt i osnowany na takim inteligentnym skoroczyniu. Bocheński świadomie redukuje seretkę, ostawiając to, co najważniejsze. Znak, obraz, słowo i dumku. I to ta wystawa odkrywa 34. festiwal. Mały festiwal artystycznych form i w czerwowych tygodniach będziemy się prezerować czerwowym podijam, bo to te będą prochodzić aż do 26 listopada. No i to jeszcze na pośrednia wystawa, o której chcę powiedzieć, na pośredni wernisaż, odrze w Piatniciu 9 żółtnia o godzinie 5 po południu w Instytucie Materialnej Spadkowiny Karpackich Ludiu, karpackiego ludu, może tak, w Ludzimierzu odbudę się wernisaż naszego artysty, mam, że tak możemy besiduaty o Dawidzie, wernisaż malarstwa Dawida Zdobylaka, czom ty chmaro zazdrostysz. Blisko rok temu Dawid miał swoją wystawę w innym oddzieleniu Małopolskiego Centra Kultury Sokiu, bo jak raz Instytut Materialnej Spadkowiny Karpackiego Ludu to jest oddzielenie tej instytucji, a Nowym Sączy w samym Sokoli, w samym budynku Sokoła w Sączy, może się na Wernu. I no, prawie rik po ti po di, czerwowa indywidualna wystawa tego artysty. Artysta Dawid Zdobylak, dumam, że już jest wam dobry, znany i jego twórczość jest też wam już dobry, znana, ale dumam się, że jeszcze, że za każdym razem, kiedy możemy się strytyty w twórczości tego malaria, to ta twórczość nas zaskakuje. Za każdym razem możemy wiedzieć też, co są inne, co są nowe, co są inaksze poprowadzone artystom. Dawid Zdobylak urodził się w 1993 roku w Chobieni na Nyszym Śląsku. Studiował malarstwo na Akademii Krasnych Sztuk w Krakowie, w pracowni profesora Janusza Matuszewskiego i w pracowni rysunku profesora Grzegorza Wnęka. W 2023 roku zdobył stopień doktora krasnych sztuk. Profesjonalnie na sztoden maluje regularnie wystawiał swoje obrazy na indywidualnych i grupowych wystawach. Oczywiście nie brakło też i twórczości Dawida na głośnej wystawie
Etnograficznym Muzeum w Warszawie formy presudnosti sztuka Lemkiu Karpackich rozcenił, którą sobie mogli obserwować w pres pół roku, od sycznia do czerwca. Iż to ekspozycja Czom tych maro zazdrost też prodąża temu, którą zapoczątkował w minuloryczni wystawi może się wernu, pidnymat temu pamięty, dostomenności, spadkowiny, też doświadczenia życia medze miścią pochodzenia, a miścią, w którym się dorastało, dozrywało. Z obrazami Dawida tyma Lemkiuskim, bo oczywiście Nelem tak maluje, jest tak, że one się rozchodzą i jeszcze nic ich namaluje. Za to muszę malować ich jeszcze raz wece i wece chyba. Ale to bardzo tiszy, że tak wiele ludzi chce maty jego twórczość. Na podii, na wernisarze wystupił ensemble Łada, który chyba też już dobry znaty duet w składzie Zofia Zborowska i Kacper Lejkowski. Śpiewają muzyku południa, nalem tu południa Polszczy, ale swoje doświadczenia, które sud dookoła tradycyjnej muzyki Karpat, też mają poszerzony o obszar Bałkan. W swoim repertuarii mają piśni lubowy, obradowy, żalibny, pasterskie, rekrutskie, kołomyjki. Lubić się ich słuchaty, może tak. Wystawa Dawida. Inne może najty, probaczcie, do kole będę wkazłana, ale zdaje się mi, że o, już mam do 29 listopada tego roku. Nie jest blisko tu od nas, do tego Ludźmierza, bo to 3 godziny drogi, ale może by to było jakoś pouczyty z taką prochulką jeszcze. Żeby wybrać się jak na wernisaż, to w takim innym terminie, żeby to tu wystało sobie obizryty, no bo pak obrazy, jak już się besidłała, znykają po chyżach albo wertają do artysty.

Uči, vartajot spolonin, vartajot zhal. V peršu subotu žaltňa, to ta, što vašni byla, napitali rušili, vyrušili, vystartovali tradicijne osinne redyky, v čas kotrych juhasy i bače, bačove, bače, treba probierety, sprowadzajot uči spolonin. Pierwszy redyk proszę w Ochotnici, w Spytkowicach i w Obidzy, w gminie Łącko i w Rabci, w Nedilu 4, w Witowi, przy wyloty Chochołowskiej Doliny. A dnes, uwaga, dnes ruszył redyk baczy Józefa Klimowskiego. Dneska od rana idą już najdłuższym redykom, osinnym redykom i 11 żołtnia mają tu dotarty do Nowego Targu i tam będą prochody te rozmaite atrakcje i podii. Den skorsze redyk będzie w Szczelnici, tam będzie perehadzał się ze swoimi uciamy bacza Andrzej Majerski. I tego samego dnia też w Koninkach pójdę zakończenia pasterskiego sezonu w Gorcach. I to jeszcze na koniec tych redyków będzie wielo. Też 11 żołtnia odbudę się wydowiskowej redyk w Zakopanym, tam w pił do 12, w Baciuci, w Kuźnicach. Zaczyna się perechit stada wedenego przez baczu Stanisława Staszela Furtka i jego juhasiu. Trasa będzie westy z Kuźnic przez Koziniec Bachlecki Werch i pak na redyk dotrę w okoliczu kostela na Antawiuci i tam kiermasz poświadczenia Uć i dalsza trasa. Początek lita był dojdżoły i tej wody trzeba oddać sprawiedliwość. Trawa się dobry napyła, późniejszy kras rosła, serpeń był słoneczny, wereseń nas zaskoczył, bo w poprzednich rokach już trafiały się przymorozki. Ucimali się czym na isty, dawali dobre mołoko, za to i syry wyszły tak, jak trzeba. Ocinył sezon, jeden zobaczył. Organizatory zakopiańskiego redyku, ale to się tyka wszystkich redyków, apelują do publiki, żeby zachować bezpieczeństwo, bo jak mamy tych sotki uć, które cyto w Nowym Torzi, czy w Szczelnici, jeden z korsze, czy w następnych miściach się tak gromadzą, to może by ty rozmaiti za to organizatory prosią, żeby nie przyprowadzaty na poli swoich psiu, nie łaskaty, nie dokarmlaty owec, ani pasterskich psiu, które mery ty ma uciamy studi pilnują ich, żeby nie wchody te mery zwierzęta, nie utrudniaty roboty juhasam i osobom, jakie zabezpieczają to perechit. Z ohľadu na dobro zwierząt organizatory proszą też, żeby unikać hołosnych dźwięków. A kiedy idę o sam to redyk w Zakopanym, to win zacznę się na obszary Tatrzańskiego Nacjonalnego Parku i tam obowiązuje zakaz litania dronami. Na innych obszarach perelot dronom musi być zgłoszony organizatorowy i zarejestrowany w aplikacji Drone Tower zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oczywiście żdemy na znymki tu nasze lokalne z perechodu przez ciu Lemkowynu, znaczy no ciu jak ciu, od Czornoho do Wchoho do Nowego Targu. Wse to są czudowe znymki. Wse mi szkoda, że nie tam neje, ale jak przychodzi czas redyku, to się orientują, że to już teper prochodyt, a to by trzeba było skorsze sobie zaplanować. Tak, że to żdemy na znymkę
że damy na znymki i będziemy podełaty, jak uci perechodziat Elemkowy nam. Mamy tu na terenie, w regionie bar z velo, bar stalonowy tych fotografiów, za to te znymki wse roblat wielkie wrażenia i dlatego tak człowiek zazdrosty, to zawydyt tym, które byli i to widzieli na żywo. A my się możemy potiszyć lem znymkami, albo aż znymkami. Redyk to osinny redyk to z hit sprowadzenia, z ohnania ołec z połonyn jest tradycyjnym zakończeniem pasterskiego sezonu. Za paru miesięcy po zimie będzie wesniany redyk to początek. No ale na razie trzeba jeszcze parę czekaty zimu. No to czekamy.

Prezerami te perkinału ofertu. Oczywiście tu mam na myśli polskie kina, bo jak wiadomo, filmy rozmaite mają do rozmaite daty swoich premier po świecie. I tak jak raz bliskie sobie świtowa z premierą w Polsce jest data premiery filmu The Social Reckoning w City Naśledztw. To jest amerykańska drama, biograficzna drama. W prodążeniu hitu The Social Network poznajemy dalsze i bardzo współczesne podziwy, które odbyły się w Facebooku, w gamboknyści i jak to mało wlejania na nas, na ludy. Produkcja opowiada historię Frances Hagen, która jak wysoko postawiona inżynierka w firmie Richard wyjęły te sekrety tojże. W sprawę zamieszany jest też i żurnalista Wall Street Journal Jeff Horwitz, jaki ryszył pomocy w rozpowszechnieniu największych tajemnic tego zespolnego portalu, którym riadet Mark Zuckerberg. Jakich tu jeszcze ocin neje, komentarzy neje, tak że to tajemniczy film jak na razie. I w ten weekend w polskich kinach możecie też widzieć film Róża. To film, którego świtowa premiera przeszła w lutym tego roku. Jest to niemiecko-austriacka historyczna drama. Na początku XVIII stulecia do odizolowanego protestanckiego sela przychodzi tajemniczy żołnierz w tej roli Sandra Heller. Mieszkańcy smotrzą na niego z podejrzeniem, z czasem, zdawiając ciężkiej roboty i wielkiej pobożności, żołnierz zdobywa ich zdowiria i staje się częścią wspólnoty. Pod mużską maską chowa się jednak żena, która protestowała jucze się swomu wspólnemu przeznaczeniu, przyjęła rolę mężczyny, żeby mieć swobodę, żeby zdobyć niezależność. Ten film ma prawie 7 na 10 gwizdek w ocinach krytyków filmowych. Damy dalej to japońsko-francuska produkcja drama Renoir. Mamy Tokio i 1987 rok, 11 lutego Fukuokida bojuje, miryć się może tak z chworotą, na którą nie lekarstwa, z chworotą widzicia, na którą nie lekarstwa i z nieprzytomnością zarobionej, znerwowanej mamy. Ostawiona sama sobie młoda heroinka wtycze w świt imaginacji, w którym najbezpieczniejsze się czuje. Dziewczynka zachoplona jest hipnozą, telepatią, ma bardzo bohaty wnętrzny świat, a to wyryśnia jej posered jednolitki. Pozwala też lepsze radyty sobie z tą ciężką realnością, w której przyszło i żyty. I ten film też ma wysoko odciny, prawie 6 na 10 punktów, czy tam gwizdok. I pośredni film, o którym dneska chcę wam wspomnieć, to tajemnicze plantro, sekretne plantro. To zas familijna austriacko-luksemburgsko-niemiecka produkcja, której świtowa premiera proszła na osin minułego roku. I teraz ten film dotarł do nas. 12-letni Carly rychtuje się na najgorsze wakacje w swoim życiu. Trafił do starego hotelu w Alpach. W miejsce odcięte od świta i, co najgorsze, miejsce odcięte od internetu. No, dla niej złoży to jak największy luksus, byty w Alpach bez internetu. W takich chorach, wow. Okrem tego będę musiał jeszcze pomóc w remoncie tego, że wszystko się jakosy tam tak obertat, że jednego dnia przez przypadok wsiada do windy i dotarł na plantro, którego teoretycznie neje i perenosy się do 1938 roku. Poznaje żydowską dziewczynkę Hanu i jej przyjaciela Georga. No i to ta znajomość skoro będzie wystawiona na probu.
Budę z łodzi, budę problemy. Prynachodzi, odkryją też mraczne sekrety czasów nazizmu. Edukacyjny przy tym wszystkim jeszcze. Sekretne plantro, familijna produkcja. Czy ma jakieś ziwistki? Nie ma jakieś ziwistok, ale w komentarzach kto się boił, że to dobry film i dał sim ziwistok.

Moje drogie zegary wskazują już 10, prawie że 40, bo mały trzeba się proszczaty. Żełam wam spokojno dnia, a witorok w gorliciach jest, że tak powiem, niespokojnym. Za to uważajcie tym bliższe, że się witła na największym skrzyżowaniu dale. Nadzieję, że trzeba być ostrożnym. Uważajcie na się i do zarany. Przyjemnego dnia jeszcze raz. Besidła Natalia Małecka-Nowak.

0: Komar kosyt.
1: Muszka zagrabuje.
2: Komar kładę do kiboczkę.
3: Muszka przytoptuje.
4: Komar mózgu zagaduje.
2: Rad by się żonety.
5: Owatrzejk premieruje.
6: Rad by drózbą
7: buty.

0: Realnym FM.
1: Jest wtorek, 6 grudnia oktobra 2026 roku, a na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 2 grudnia minęło 135 roków od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria, pedagoga i jednego z osnowateli Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Stojna oto Zakarpacki Oblastny Muzej Sztuki im. Józefa Bokszaja w Użhorodzie przygotował wystawę jego tworzył. Ekspozycja przedstawia osnowną etapę twórczości artysta, a znaczną jej część stanowią praca dotykająca sakralnej temy. Świadkowanie rocznicy zaczęło się od położenia kwitu na grobie Bokszaja, a w ramach podziei odsłużona była archierejska służba Boża. Józef Bokszaj pochodził z Kobyleckiej Polany. W 1927 roku razem z Adalbertem Erdeli osnował publiczną szkołę malowania, jaka miała wielkie znaczenie dla rozwitku Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Bokszaj wmarł w Użhorodzie. Тенес його ім'я носить Закарпатський обласний музей штуки. Ювілейна вистава буде відкрита до кінця жовтня-октября. В суботу 3 жовтня-октября в Дебреченні відбулося посвячення обновленого греко-католицького катедрального собору покрову Пресвятої Богородиці, котрий катедром Гайдудорожської архієпархії і Мадярської греко-католицької митрополії. Rekonstrukcja chramu przechodziła od 2023 roku i objęła jego interior i eksterior. Głównym służytelem drożdżestwennej archierejskiej liturgii był błażenniejszy Józef Apsi. W świadkowaniu wzięli uczest czesnienny episkopo schidniego obriadu. Serednych nich przedstawnika grekokatolickich cyrkwy z Madziar, Słowacji, Podkarpatia, Rumunii i ZSHA. Присутний був Меджанчума Пряшилський архієпископ митрополита Йона Максим, Мукачівський єпарха Теодор Мацапула та Піцбургський архієпископ митрополита Вільям Скурла. Катедра була збудована в неовізантійському стилі і посвячена в 1910 році Мукачівським єпархом Юлієм Фірцаком. В 2015 році по створенню греко-католицької митрополії на Мадярах храм став катедральним собором Гайдудорожської архієпархії. Реконструкція коштувала 2,5 мільярда форинтів. В рамках робіт обновлено будинок і літургічний простір, поповнено новий розпис в візантійській традиції та відреставровано заховане фрагменти первісного розпису храму. Драматично низький рівень води в Климківці, що сильніше змінять краєви та околиці. Великочасти дна резервуару були відкрито, а в пошлідніх днях місце притягають много людей, котрі ходять по теренах, що і щодонедавна були під водом. При актуальному рівні води видно меченчома давна дорога і фрагменти терену затопленого при будові резервуару. Откриваючи ті ж місця зв'язано з давним Лемківським Климківком, який простір значучо ще змінив по збудуванню запору. Sytuacja jest naśladstwem długotrwającego deficytu wody. W wrześniu-septembrze Klimkiewka osiągnęła historycznie najniższy poziom, a rezerwuar już długo tracił tę wodę, jak do niego wpływać. Choć odkryte dno stało się atrakcją dla odwyczajuczych, teperyczny obraz Klimkiewka przede wszystkim pokazuje skalę wodnej kryzy. W piatniciu 9 grudnia-октября o 18 godzinie w Regionalnym Centrum Animacji i Kultury w Zeleniej Góry odbuda się następna podia z cyklu Łemkowie opowieści w skrawkach. W programie znalazła się prelekcja o lemkiewskiej kulturze i lekcja lemkiewskiego języka. W warsztatowej części uczestnicy będą moczyć już poznać tradycyjne lemkiewskie śpiewanko i tańci. Stryczę odbuda się w budynku Regionalnego Centrum Animacji i Kultury przy ulicy Sienkiewicza 11 w Zeleniej Góry. Przypominamy, że w piatniciu 9 grudnia-октября o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowej na Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbuda się wernisaż wystawy Dawida Zdobolaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostisz. Podczas odkrycia wystąpi ensemble Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada-novembra tego roku.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Miły radiosłuchacze, przyjemni miła społytaty w następną seredę misiacia w programie Register Zabytkiu. Przy mikrofonie Radio LMFM Natalia Małecka-Nowak. Dnes budeme maty już 27 odtynok programu Register Zabytkiu. Dumam, że kolenia regularni słuchate w seredy o tej pory to wydyte kilko możby sidułaty o pojedynych elementach krajewydu Lemkołeny. Duże już ostało policzone, ale kilko iszczy nie ostało. Register Zabytkiu to program, w którym chcemy jak najbliższe powieste, a presto to poznaty, proryżne, ciekawe i wartistne miścia na Lemkołyni. Wpisaliśmy już w radiowy register wieloprymiriu czudowej lemkiwskiej drewnianej architektury. Były to cerkły, ale w jednym z odtynków wysiedłaliśmy też pro meszkalną lemkiwską zabudowę. Był w register wpisany też prymir inczego roda architektury, męcze zwartość zabudowy jak chram. Był to jeden z wojskowych cmonteriów, jakie znajdują się na Lemkołyni, cmontier numer 4 w Hrabi, projektu Duszana Jurkowicza. A w związku z tym, że nasz radiowy register jest subiektywnym spisem, a i tworzymy go razem, to na wasz zaklik wpisaliśmy w register zabytków Radio LMFM żelizniczowe pouczenia. Jedno zrealizowane i osnowane, a drugie takie, jakie nikoli nie zostało zrealizowane. Bo kole byłoby pewno docia inaczej, wyglądałaby komunikacja z Praszywską Rusią. O jakie pouczenia idę? Hladajcie na sajcie podcastu portalu lem.fm, a znajdete tam i odtynki, jakie poświęcone były o mówieniu architektury dwóch miastoczek susidzkich do Lemkołyny, Iwonycza ta Dukly. Dnes z zachodniej Lemkołyny, gdzie siedzieliśmy dosyć długo, obzerajuczy tamte cerkły, perenesemy się na schidniu jej czast. Do seła, gdy teper żyje koło 240 ludy. Natomiast przed drugą światową wojną załatku Rymaniusku zaselało bliższe jak 1000 żyteliów. Początki załatki sichają 1487 roku, kiedy peremyski władyka Joan Starchołysk lokował seło na wołoskim prawie. W tym czasie seło pod nazwą Terstianka. Jak załatka, seło pierwszy raz wymieniane jest w 1552 roku. Od początku swojego istnienia do 1782 roku załatka znajdowała się w obszarze Jasleskiego Klucza, jaki był częścią majątku rymokatolickich peremyskich biskupiów. W lokacyjnym przywileju peredwydżeno jeden łan ziemi na uposażenia prawosławnej parafii, jednak erygowano jej aż po prawie 100 rokach. W 1565 roku mieszkańcy załatki zwrnuli się do biskupa Walentego Herbuta z oskarżą, że w seli nie wozneseno jeszcze cerkły, a peredwydżeny w lokacyjnym przywileju grunt nie został jeszcze perekazany dla parafii. W 1566 roku biskup Herbut kupił kawalczyk pola z pereznaczeniem na dodatkowe uposażenia parafii i przekazał go w hosnowania pierwszemu załackomu parochowy od cały Wartolomeowy Lisowackomu. Uposażenia cerkwy nastąpiło w 1583 roku z nadania biskupa Joana Borukowskiego. Z niewidomych przyczyn parafia w Załatci z czasem została znesena i stała się filią parafii w sąsiedniej Kamiunci. Swój okremy status otrzymała zas dopiero w 1720 roku. Pierwszą cerkwę w Załatci, najpełniejsze, wozneseno w ostatniej dekadzie XVI stulecia. Podla dekanalnej wizytacji z 1760 roku był to już stary budynek woznesiony z dereła, z murowanym ołtarium i murowaną ikonostasową ściną. Budynek wkryty był trzema baniami nakryty magontą. W seredyni znajdował się stolarskiej roboty ikonostas ta małej ołtar. W czas wizytacji z 1834 roku stwierdzono, że cerkoł jest za mała dla rozrastającej się parafii, a jej techniczny stan kwalifikował cerkoł do rozebrania. W 1856 roku obik staroj została woznesena nowa cerkoł. Jej budowniczym był majster o nazwisku Bujakowski. Staru rozebrano, lyszeno jednak murowanej, istniuczej i dnes, ale zamienionej na kapliciu, ołtar. W 1902 roku na cerkwę wymieniono wkrycia dachu z gondołoho na blaszany, a na obszarze cerkownego cmonteria wozneseno okremu stopołu dzwinnyciu.
Roboty były sfinansowane w znacznej mierze przez parafian, jakie przebywali na emigracji w Zjednanych Stanach Ameryki. Następny remont miał miejsce w 1931 roku. W czas tego remontu wymieniono gąd na zewnętrznych ścinach i zrobiono polichromię w średniej cerkwi, ta peremalowano ikony w ikonostasi. Po wyseleniach lemkiwskich żyteli sela w rokach 1945-47 cerkwa była hostowana jak dojzdowy kostel obsługiwany przez świeszczenników z parafii w Jasiunci. Co było z nią dalej? To już po pererwie.

Magisterką w zawadci rymaniewskiej pokroły rożdestwa preświatoj bohorodyci, kotru dnes wpisujemy w radiowy register zabytki radialem FM, jest klasycznym premierom lokalnej adaptacji w derewianej formie wzircia murowanego chramu w tzw. josefeńskim styli przy jednoczesnym zachowaniu regionalnej budowlanej tradycji. Jedna z dekanalnych wizytacji, okrem opisu cerkwy ta cerkownego majna, opisuje powinnosty, jakie mali spełniate miscewy parafijane. I już to ciekawe, kus odróżniali się od powinnosty i danyn w sąsiednich parafiach, na przykład w takiej pobliskiej mszani. Wizytator w 1720 roku zafiksował zahalną część gromadzkiego gruntu z sołtystwem jak 109 czwarty. Czwart to była 1/4 łanu. Z każdej czwarty selany winny były dawaty i sprawdy dawali 1/10 zamiast żyta, jak mało wrodyło, 30 snopił wiusa albo pił kopy i po 3 gazdiłskie chliby na rik. Okrem toho, dzwonarowy od każdej czwarty winny dałaty wisem hordził albo 1 miru dobroho wiusa. Za to dzwonar winen dzwonyty każdy den rano, w południe i na wieczór na modlitwę. Wintisz sklikuwał zawadczan na wszystkie cerkowne odprawy, a tyż rozganiał dzwonom przy potrzebie rado do szczoły chmary. Za sprawowania czynu pochoronu czy udzielenia taństwa ślubu dałano świaszczennikowi ciłoho szostaka, to jest srebrną monetu, jaka odpowiadała 6 groszam. Za kstyny i wpisania w metrykalne knychy płaczono 3 groszy, a za czytania Dawidowych psalmiów, psałtyria, 1 złoty. W czasie, kiedy riszeno o pobudowaniu nowej cerkwy, z ohladu na raz zły stan starej cerkwy, a dwa jej niewystarczający rozmiar, wartość chramu stanowiła 25 floryniów. Dla porównania parafialny budynek klebanyja mała wartość 200 floryniów. Tot budynek składał się z wielkiej sali, alkiru i komory po prawej stronie, a w liwej części mieściła się pekarnia i komora, a w siny izba z kaflowym pecą. Budynek wkryty był sołomą. Na parafialnym podwiercy stojali jeszcze 2 drewniane gazdiwskie budynki pod kaczkami. W jednym była stajnia, boisko i kucza. W drugim 2 stajnie i boisko. W parafialnym dokumencie zaznaczono, że zabudowa parafialnej gazdiwki zrobiona była własnym kosztem tołdyżniego świaszczennika, znaczy odcia Wasyla Skorodyńskiego. Podano też spisok gruntów, jakie należały do świaszczennika, a to łan, jak i zwany popiustwo, nadany episkopom, pole o nazwie obszyr, łazyk, drugi obszyr i grunt jawiernyk, nadany episkopom herbutom. Z następnych powizytacyjnych dokumentów dowidujemy się, że w XIX stuleciu okrem duszpasterskoj wedena była szeroka nawczalna dialnist. Świaszczenniki zobowiązani byli zajmować się szkilną oświatą, dity mali wczyty diaky, zaczęto też organizować dekanalne biblioteki. W 30 rokach XIX stulecia diakon był w zawadci Wasyl Barna i winto też wczył dity w szkoli. Diak nie miał żadnych stałych dochodów, jedynie liczną daninu selan i płatniu uczytela szkoły. Parochom, administratorom parafii w zawadci, był w tym czasie otec Iwan Toroński, jaki zastąpił po śmierci odcia Michała Myczkowskiego. Synem odcia Iwana był Aleksej Toroński, jaki zapisał się w historii Rusynią jako wydatny, wczeny historyk cerkwy i religii. Był profesorem religii w Wyższej Realnej Gimnazji w Drohobyczy ta radnym metropolicznej konsystoryi. Sam skończył szkoły w Owidyny. Winto był autorem jednej z pierwszych etnograficznych robót pod nazwą Rusyny Lemky, naukowej roboty napisanej na osnowie własnych dośledzeń i spostrzeżeń. Okrem tego Aleksej Toroński pisał krótkie opowiadania opisujące lemkiwskie serskie życia, zrychtował czytanki dla uczynek w gimnazji ta opublikował wiele dopisów i statii pro religijne temy, jak też pro prawopis Rusynił. To właśnie za czasy duszpasterowania Jehowitcia odcia Iwana Torońskiego pobudowano w zawadci nową cerką. Po Torońskim świaszczennikami na zawadkiwskiej parafii byli jeszcze odcowe Roman Kmicykiewicz, Iwan Kowalczyn, Michał Rzepliński,
a ostatnim перед веселіннями Завадки був отець Ростислав Шумило, якого замордувано в 1945 році.

W 1968 roku załatka włożyła w skład nowo erygowanej rymokatolickiej parafii Terstiana załatka, obsługiwanej przez odciu Bernardyniu z Dukli. W rokach 1987-83 przeprowadzono remont chramu, w czas którego wymieniono gąd na ścinach, a seredynu obyto boazerium. Wyremontowano też kapliczu, wymieniono tynkę. W 1938 roku rozobrano okremu dzwinniciu ta ohorodzenia cerkownego cmenteria złomlenego kamienia. Na miejsce poprzedniej dzwinnici postawiono nową metalowej konstrukcji. W czasie następnych remontów cerkwy wymieniono wkrycia dachu i bań na midianu blachu. To w 2005 roku. Wyremontowano posadą linia cerkwy w 2008, a rok późniejsze zrobiono doszczołu kanalizacji i chodnik dookoła chramu. W 2011 roku wyremontowano kapliczu. Cerkwa znajduje w centralnej części sela na wznosieniu po północnej stronie drogi Terstiana Kamionka. Cerkowny cmontir okrążony jest współczesnym ohorodzeniem z otoczakiu i metalowych czasty. Za tym ohorodzeniem zachowany jest winec starych dereł. W ohorodzeniu na osi cerkwy od schodu znajduje murowana kamienna bramka, wznesiona na planie elipsy, wkryta piramidalnym sześciopłaszczynowym krytym blachą daszką, zwieńczonym niewielką makowycią. W południowej części cmonteria umistowlana jest cerkwą. Jest to drewniana, orientowana budowla wznesiona na podłużnym planie, tridilna. Osadzona jest na podmurowaniu z kamienia, jakie wyrównuje nachylenia terenu. Ołtar jest uższy od chramu wiernych i tribicznie zaperty. Od północy prylicha do danego biczna ryznycia. Chramy wiernych z niewiele uższym babyńciem tworzą jednoprostorowy układ. Zrób wszystkich czasty

0: kołyciom. Ryznycia wkryta jest płoszczynowym, pulpitowym daszką. Przytkę dachy wkryty sud miedzianą blachą, a załniżni ściny gątą. W babynce i chrami wiernych nachodziacia po jedni pary symetrycznych wzladom sebe prostokutnych wychladiu. W ołtarii analogiczny wychlad nachodzicia w południowej ścini. W ścinach chramu wiernych wkomponowany jest kordonowy pidokapowej profiluanej gzyms wkrytej blaszanym daszką. Taki sam nachodzicia nad wchodowym adwermy na frontowej ścini cerkły. W prostorii łaży mistycia śpiłaczej chor, otwartej arkadą do babęcia. Wszystko pomieszczenia wkryty sód płaskyma powałamy. Ściny w seredynie i sufity wyłożone sód boazerią. Z wyposażenia zachował się architektoniczny ikonostas z Wistęcetoho stolicia, ale bilszist ikon, jak się w nim nachodziat, ostała peremaluana w 1931 roku. Na ścinach chramu wiernych pomieszczone sód figuralne obrazy z 30 roków minułego stolicia z przedstawieniami światych, nawiązujących do przedstawień Soboru Świętego Wołodymyra w Kijewie autorstwa Wasniecowa. Obrazy fundowane były parafianami. W ołtarze zachował się obraz Wyleczania Bożej Matery z 1919 roku, namalowany przez ojca Romana Isajczyka, serdniowo Wielkiego. W cerkwi w Załatci, teraz w Kosteli, jest jeszcze pizna barokowa amwona z przełomu 17 i 18 stolicia, jaka pochodzi z rozebranego w 1920 roku kostela w Lubatowi.
1: Tonce nendo, ty, zigano!

To szyst i wszystko leci, 103 i 8 polko leci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

rohe słuchacze, słuchate LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trochanowski.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek opowiadania ostatni z rodu, opowiadania z halicko-ruskiego życia Władimira Hylaka. Rozdział szósty. Co teper robity? Gromadzka rada zobrała się o czasie zgodno z prawem. Nie obyszał jeszcze ani jeden poharek palunki wkoło stoła, a wójt już podniósł głos jasno dokazujący, że jego dziłka mała prawdu. Czesna gromado! Pokla gromada utychła, chryc uznał za odpowiednie odkaszlnuty. Była to bezsprzecznie prymyta bardzo ważnej besity. Czesna gromado, powił zas. Bóg sotworył ludy proto, żeby osławili, lubili i po smerty carstwo nebesne spadkobrali, dopowił skoro Prokop brydosz śmisznej. To czujemy od popa w cerkwy, poszto tu zas powtoriowaty, sposteriuch chtosy. Żeby ho lubili, sławili, prodążał wójt, ale tyż proto, żeby się mnożyli. Powił Adamowy i Avraamu, rosnijte i mnożte się i zapełniajte czyslenno zemlu, jak gwizdy na niebie i pisok w mory. Avraam był Żydom, co to nas chrystian obchodyt? Pererwał zas Prokop. Ale prez Avraama Boh i nam objawił światu wolu swoju, a treba nam ju chranyty. Nasz naczelnik rumega dnes iszczy to, czego nasłuchał się w nedilu w cerkwy. Sposteriuch zas Prokop. Starajuczy się, żeby ne chmerle sławny rody brydoszył i hardoszył, dodał chryc ospałej. Tak, sławny rit hardoszył, potwierdzili brydoszy. I sławny rit brydoszył, odpowili hardoszy. Oba rody pokłonili się jeden drugomu z wielką poszaną. Na nasze nieszczęścia to ty dwa rody mają tlen po jednym mużskim potomku. Zaczął zas wójt. Jeden Ostap, syn naszego kochanego pańka, drugi Terentij, syn Mekety Hrobaria. Wszystko zasmutyli się. Znamy to. Nasz to przypominaty. Do czego się to prydast? Do rzeczy. Poszto słowa tratyty. Naczelnik, kiedy wczuł tak jasne dokazy niezadowolenia i nieterpeliwosty ze strony radnych, nie prodążał już swojej wozwyszenej promowy, lemzi widał. Czyż nie pasowałoby obdumaty deżenyty Ostapa i Terentija? To były pierwsze odpowiedzi na taką w zahali niż daną propozycję, ale dost skoro zaczęli radne wypowiadać swoje dumka. Jak dumate kume? A jakże wy? To ono by to nie chłupo byłoby. Może niedobry? Kiedyby Terentij, sohrany hospodi, win maje słabe zdrawla. Znate to, takie już człowiecze życia, nie znate aż to bude zaran. I Ostap niespodziwani michby, w bożych rukach. Znam, wymerby sławny rit hardosił, a brydosił z Terentijom. Adde, nie jest toż daty na smert. Tak, zrozumiło. Treba żenyty. To ty ryżny, choć ryżu, czy dumkę jasno wkazywale aprobatu i preniatia propozycji. Lekko besiduaty. Żenyty. Ale z kim? Wasza paraska dostojna Ostapa. O swoi żefesiste zabyły, o majomu para, że lipszo i ne najdesz. Poż to darmo besiduaty. Ostap sam sy wybere diuku jak raj. Jest ich w nas sława Bohu jak kwitia. Podibni do tych dwóch susidiów i inczy. Pit chlebiali jeden druhomu, choć każdy z żełał prydbaty Ostapa dla swojej diuka. Wszystkie besiduale pro pańka i joho syna Ostapa, ale nikt to nie pamiętał pro mylkę tu i Tarantija. Nawet nikt to nie sposterił, że hrobar nie pryszał na chromadzku radu. Naraz sił chromadu ochopyła jedna dumka. Wszystkie mygnuły jutci i odraz na stoli wzięło się 300 flaszok. Zaklaryszymy, deby ożenyty waszego Ostapa, my oba się napijemy. Powił wit, obernuwszy się do starego pańka. Nit, ja piję do was, pańku! Zaprotestował Osija brydosz kulawy. Pańku, zo mną się napij, my stary przyjatele! Odozwał się Jurko Hardosz neciłowanej. My z pańką już dołsze, przyjatele, razem zme pari pczyły. Sposterił chnat brydosz kubok, niezwyczajni, niski i gruby człowiek. A my oba razem te lata pasły. Pańku, napijmy się. Syuwał się perekryczaty ci u resztu aftan hardosz husiepero, chromacki pysar, kotry nie znał pysaty. Wy, pańku, mi najdoroższy kum. Pribuwał prypodobaty się Asafat Hardosz, zwany pro swoju chudist Besała. Może i susidowy, na odmowy te, pańku? Odozwał się Stefan Hardosz zahakliwej. A ja za was, panciu, pańku, w haresztie sidył. Przypominał Dmytro Brydosz, zwany pańcio. A ja was wyruczył z dołchił z toho proklatoho haima. Pamiętate, pańku? Przypomnął Fedor Brydosz z gnizda. My, pańku, nikoli jeszcze nie hniwali się jeden na drugo, nikoli. A pohniwamy się, jak od mene nie wozmę te pohary kapalunky. Hrozył Filip Brydosz cerkowny. Ja piję za wasze zdrowie, pańku, bo mam czest byty waszym przyjatelom. Lestył Tymko Brydosz Derełjany. A ja piję za wasze zdrowie, pańku, bo mam dwie dozriły diuky. Powił prosto z mostu Prokop Brydosz Śmiszny. Kiedyby pańko schodził dneska kupaty się w palunci, to jego kamaratia prydbali by mu jej kiłko treba, żeby lem zdobyty jego prychylnist. Ale win toho nechtił. Buchnął piastuką w stył i w kińcy kryknął. Czesna hromado! Łaskawy kumowe! Dorochy przyjatele! Diżdyjte minutku, a z każdym wypił, bo ja was wszystkich lublu i szanuju i za przyjateliu mam. Ale z moim synom incza sprawa. Win budę się żenył, a nie ja. To joho wola i wilny wybir. Z jaką się ożenyt, z taką i budę żoł. Win. Nie ja. Takie moje słowo. Pane wite, daj Boże zdrawia. Wypył z witą, pak z aftaną hardoszą, osiją, brydoszą i tak dalej zaporiad. I choć wselem zuby w palunci maczał, to i tak wszystkich zadowolił. A żeby dneska jeszcze zakończyty sprawu, powił win w kińcy, koli zaspryszał poharek w jego ruky, to oświdam się moho syna, Ostapę, kotru z naszych dziewczat wyberasz sy za żenu. Остап, котрий до того часу стояв в куті, підійшов до відтя. «Но!» – звідав панько. Остап мовчав. Настала торжественна тиша, як маком засіяв. Відчове і матери ділок з рівном нетерпеливістю ждали прореченого імена з уст завидного парибка. Лен дівчата, котрі стояли за плечима своїх матери, шептали і робили смішки, не смотрячи на так торжественний момент. «Я хочу, як поблагословите, женитися з Таньком». «Добрий єс вибрав, синочку», – похвалив панько. «І я благословлю», – додав радісно Гриць Хардош. «Най буде воля Божа і Остапова», – одозвала ся помедже баб Настя, жена Віта, додаючи Танька, «хот поклон ся будучому відцьови». Słuchniacza Diłka wyszła i stanęła przed stołem rady. Nijakie zmieszanie nie proletiło po jej lycy, żeby moż było dodumaty się, jak odczutia borole się tołdy w niej. Dosliwno było jak z kamienia i ledom polana, jakby sidował Ostap. «Ja nie chcę i ty za Ostapa, najwin budę z inszą szczęśliwej», powiła silnym i ryszuczym hołosom. To ty słowa Tańki zaczudowały cił chromadu. Kiedy wdarłby grom w stił rady, to nie zrobiłby takoho ostołpienia. Ostapowy zaperło dych w rudioch. Najpierwsze sylno poczerwenił, a pak zblit na połotno. Pidyszał krok do peredu, ale skoro zatrzymał się, stojaczym nie poruszeno, lem budył oczamy.
1: «Diłko, opamiataj się!»
0: Pierwszy promowił Wit.
2: «Nie chcę, nianiu, choćby z tym ja zabyły!»
0: Powtoryła twardo Tańka i spokojnie odyszła do diłczat.
2: «Jedna!»
0: rachował Prokop Brydusz śmieszny.
2: «Wyberaj sy inczu!»
0: odozwał się pańko do syna. Ostap opamiatał się. «Nie możu!» podumał win.
2: Ona lem tak żartuje. Diżdy, pomszczu ja tebe za to ty twoi żarty. Kiet Tańka ne chocze, proriuk po tym Ostap, to ja melaniju wozmu. Ja ne pidu, ja ne choczu Ostapa,
0: odpowiła Melania tremtiaczym hołosom.
2: Naszą sy paru dwi, ozwał się Prokop śmiesznej. A może by ty fesiód mytrowu?
0: Zwidał pańko syna.
2: Wszytko jedno. Najbude i ona, powił Hirko, uśmiechający się Ostap. Ne choczu za Ostapa,
0: kryknuła hołosno stołpy Fesia.
2: No, no, jak tak dalej pide, to ja może diżdaty się, że i na moi dziewczata przyjdę szor.
0: Wtiszył się Prokop.
2: I tak się stało. Jałdosia, Kateryna, Jefroska i wszystkie inne dziewczata i nawet Matrona i Mawra, najbrydsze dziłki Prokopa, nie schodyli się od daty za Ostapa.
0: To nadzwyczajnie zasmutyło Ostapa. Win opustył hołołu na chrudy i stojał ani żywej, ani mertwej.
2: Jaki szum i hurkit, jak ryżne lapy piszły zaraz po tym seret členiu rady i ich rzęs pryczyny zmowy ich dziuczat. To one treba ani opysułaty, ani opowidaty. Treba lem dodaty, że wszytkie zo złistiu piszły skoczmy, skorsze jak wse, lyszajuczy nawet wo flaszkach nedopytu palunku w nadii, że poradiacy zabyty to tu bidu snom.
0: Czy im się to poweło?
2: Nit. Nechotne były zabyty prototo i śledujuczo dnia proto, adże striczajuczy jeden druhoho ziwidowali. Był jest wczera? A što?
0: I tak rozwiązała się zagadka z tamtego tygodnia. A co będzie dalej? Czy Ostap znajdzie jednak swoją żenę? Doznacie się w następnych odcinkach. A dneska dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest wtorek, 6 grudnia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W piątniczu 2 grudnia minęło 135 roku od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria, pedagoga i jednego z osnowateli Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Stoi na oto Zakarpacki Obłastny Muzej Sztuki imienia Józefa Bokszaja w Użhorodzie przygotował wystawę jego tworzył. Ekspozycja przedstawia osnowne etapy twórczości artysta, a znaczną jej część stanowi lat pracy dotykająca sakralnej temy. Świadkowanie rocznicy zaczęło się od położenia kwitu na grobie Bokszaja, a w ramkach podziei odsłużona była archierejska służba Boża. Józef Bokszaj pochodził z Kobyleckiej Polany. W 1927 roku razem z Adalbertem Erdeli osnował publiczną szkołę malowania, jaka miała wielkie znaczenie dla rozwitku Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Bokszaj wmarł w Użhorodzie, teraz jego imię nosi Zakarpacki Obłastny Muzej Sztuki. Jubilejna wystawa będzie odkryta do końca grudnia-oktobra. W sobotu 3 grudnia w Debreczynie odbyło się poświęcenie obnowionego greko-katolickiego katedralnego soboru pokrowu Preświatej Bogorodyci, który katedrom Hajdudorożskiej archieparchii i Madziarskiej greko-katolickiej metropolii. Rekonstrukcja chramu prochodziła od 2023 roku i obniała jego interior ta eksterior. Hołownym służytelom drożestwennej archierejskiej liturgii był błażenniejszy Józef Apsi. W świadkowaniu wzięli uczest czesnienne episkopy schidniego obriadu, serednych nich przedstawnika grekokatolickich cyrkwi z Madziar, Słowacji, Podkarpatia, Rumunii i ZSHA. Prysutny był Medżańczyma Prieszyłski archiepiskop metropolita Jona Maksim, Mukaczyński jeparcha Teodor Macapuła ta Pittsburski archiepiskop metropolita William Skurla. Katedra była zbudowana w neowizantyjskim stylu i poświęcona w 1910 roku Mukaczyńskim jeparchom Julijom Hircakom. W 2015 roku po stworzeniu grekokatolickiej metropolii na Madziarach chram stał katedralnym soborem Hajdudorożskiej archieparchii. Rekonstrukcja kosztowała 2,5 miliarda forintów. W ramkach robić obnowiono budynek i liturgiczny prostor, popełniono nowy rozpis w wizantyjskiej tradycji i odrestaurowano zachowane fragmenty pierwotnego rozpisu chramu. Dramatyczno niski rywen wody w Klimkiewci, które silniejsze zmienia krajowy to kolici. Wielkoczesty dna rezerwuaru były odkryte, a w poślednich dniach miejsce przyciąga mnoho ludzi, które chodzą po terenach, co jeszcze do niedawna były pod wodą. Przy aktualnym rywnie wody widno Meczańczyma dawno drogę i fragmenty terenu zatopionego przy budowie rezerwuaru. Odkrywają się też miejsca związane z dawną Lemkiłską Klimkiłką, jako i prostor znacząco się zmienił po zbudowaniu zapora. Sytuacja jest naśladstwem długotrwającego deficytu wody. W wrześniu-septembrze Klimkiłka osiągnęła historycznie najniższy rywen, a rezerwuar już długo traci tłocie wody, jak do niego wpływać. Choć odkryte dno stało się atrakcją dla odwyczajuczych, teperiszni obraz Klimkiłko przede wszystkim pokazuje skalę wodnej kryzy. W piątniczu 9 grudnia o 18 godzinie w Regionalnym Centrze Animacji i Kultury w Zeleniej Góry odbuda się następna podia z cyklu Łemkowie opowieści w skrawkach. W programie naszła się prelekcja o lemkiłskiej kulturze i lekcja lemkiłskiego języka. W warsztatowej części uczestnicy będą moczyć już poznać tradycyjne lemkiłsko śpiewanko i tańci. Stryczę odbuda się w budynku Regionalnego Centra Animacji i Kultury przy ulicy Sienkiewicza 11 w Zeleniej Góry. Przypominamy, że w piątniczu 9 grudnia o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowej na Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbuda się wernisaż wystawy Dawida Zdobolaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostisz podczas odkrycia wystupit ansamblu Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada-novembra tego roku.
1: To To były nowiny Radia Lem FM.

0: Jak to ty, że z Czarnoj na przykład wyjeżdżali w 45 roku na Ukrainę, tam do Rosji, nie tam na Ukrainę, do Rosji oni
1: iżli. No, no to mi jeden wyjechał.
0: Jak jeden? Piłsewa wyjechało.
1: A, to też to po tym jechali, ale to jeszcze pierwszy jechał, to len jeden wyjechał.
0: Kto?
1: Demczak. Się mi daje, że Demczak.
0: W 40 roku?
1: Tak.
0: A czego on pisał to?
1: Ja to wtedy nie znam, czego on pisał. Widłem sam pisał w Czarnoj. Gambale mieszkali jeszcze i potem Paduchowicze mieszkali, potem stryko moi mieszkali, Maciczak. A na samym werchu, do uścia, ostatni, to Szcześniak mieszkał. Uzmycz mieszkał pod samą kamerą.
0: A co to oznaczało, że pod samą kamerą?
1: No to ta kameralny list był. I aha, tak się zwała kamera.
2: Spilny mały taki.
1: Nie, był gromadzki, to był gromadzki. A to tak się zwała, był państwowy, ale to tak się zwała kamera. No nie znam, jaka za pani to poprodawała. Ja to nie znam, to wytłumaczyty, ja nie znam. Ale kameralny list. Jak išli do roboty, czy co to do kameralnego lisa. I win jest po tej stronie Gambalski, jak do uścia, a po tej stronie tu to była kamera.
0: Na który piszą w 40 roku?
1: A to w Nestych Demczakiw, de Justin.
0: Lem?
1: Inczych. A czemu oni piszli do Rosji, ja nie znam. To już tak chodili Rusko i tak namawiali, żeby iti i tak się pokusił i piszą. Sam jeden piszą.
0: A kilka było tych Ruskich, że chodili i namawiali?
1: Bo to nie były wojskowe, ja znam.
0: Ale wece jak jeden ich było?
1: Wece. Wiecie.
0: Co tych ludzi podkusiło, że mali gazdiłkę, mali korowy, mali pole, koni, nie znam, co i oni piszli?
1: A to tu w 45 to tak było, tak oni piszli, bo chodili to te wojskowe, chodili, sobrania robili w szkole, chodili i namawiali, bo tam wam będzie dobry, bo to no takie nagadowali tym ludziom. I tak się to te ludzie skusili.
0: Zaraz, jakie zobrania, w jakiej szkole? Pani, a tate to zobrania?
1: Nie, to ja nie byłam na zobraniu.
0: Nie było was?
1: Nie.
0: Piszli starsze, tak, bo wyście byli młody.
1: Tak, lem chodili toto. Ludzie, chłopi chodili na zobrania. Oni przyszli i zobrania zrobili w szkole. Przeważnie w szkole to zobrania było, bo największe to szkoła była, no. Ja znam, no ja lem czuła, jak wypowiadali, jak nianio, że... Bo nianiu nie chcieli, a wujko chcieli i piszli.
0: Jak się zwali?
1: Boniowicz. Osip. Oni pisali się i pisali. I wypisowali się. Przyszli do mnie, pogadali, da to w drugi dzień się wypisali.
0: Można było się wykreślić?
1: No wykreślili się, ale zas pokusali i zas się wpisowali. To tak było, jak osi, ja to nie znam, żeby pierwsze to by stryko, nianio to by opowiedzieli, a te, ja to już nie znam, jak to było. To
0: ale to... pod prymusom jakim to było?
1: No to, no niby nikt ich nie wyganiał.
0: To czemu oni piszą?
1: No to piszli, bo będzie tam lepsze.
0: Co tam mało być lepsze?
1: Tam dobre ziemi, tam nasze ziemi, ruska, tam jak to nasze ludzie gadali, bo tak, bo tam, no i tak piszli, no tak piszli, tak się pisał jeden, jak się takich pisał, że mają, no Petro Maticzak, taki bohacz, tot. No, a na Boniowicza wszystko smotrili, bo i mądry chłop, no i się pisał. A byli to te chadziaje tak, że niewolniki nas.
0: Jakie chadziaje?
1: Tak chadziaje się zwali, bo oni jak zawojowali Leningrad, ja tak bym znał z opowiadania. Ja tak nie znam, żebym znała to wszystko. Jak weszli Niemcy do Leningradu, tak z obozów wypustili tych plennych, tak się zwało. Tych paręnaset tych ludzi wypustili. Tak im dali swobodę, bo Niemcy weszli do Leningradu. To znam, co jak opowiadali. No i to jak ich dalej priznaczyli, do Gorlic przyjechali taki transport i priznaczowali z Gorlic, ludzie piszli, bo wyznaczyli, nie bo wyznaczyli tak jak gmina wyznaczyła, żeby piszli, bo priznali ludzi, chyba, ja nie znam, wiecie, bo ich jak 20. Ta także była jeszcze Marina tu, jedaktoj, aby jedno drugi podpowiło, a tak ja już też pozabywała. I jeszcze była wojna, jak Niemcy weszli do Leningradu, to oni wypustili
0: tylko... No rozumiem, i gdzie oni piszli to ty? Do was, do Czarnoj?
1: Bano, ta ich wysłali gdzieś do Niemiec, tam fraz znano, no. I po drodze tak, ja nie znam jak to, ja nie znam jak do Czarnoj. Oni przyjechali do Gorlic. Lem no. Jak już wyznaczyli, no to niania byli szołtysom, to byli w tych Gorliciach i tylo wyznaczyli to ci Niemcy, ci Ukraińcy, ja to nie znam, kto to, bo to wszystko rzadziło to wde. Ukraińcy i Niemcy. I przyprowadzili tych ludzi. Oni tak byli binni. I stary, i młodszy, i nauczyciel był jeden.
0: Ruska?
1: Ruska. I nie było po ukraińsku, gdzie dali kuzi, i po rosyjsku. Po rosyjsku.
0: Ale to chłopy byli sami, czy byli baby?
1: Chłopy. Tu byli w czarni sami chłopy. A ci dali indy posełali.
0: Ale to byli plenni takie, tak? Co oni mieli robić tam? Czarni.
1: No nic nie mali robić, lem mali ste im isti dati i utrzymywati go, no.
0: A co oni mali robić?
1: No to jak...
0: Pomagali no, na gazdi uczyć?
1: Pomagali, no to jak stary był, no to siedził, no bo co. A przyszli tak, znate, uszył, tak w kufajkach, wszystko. Pan, to pamiętam, bo mama zaraz zapalila ich palcem. Takim chlebem i się to Saszka rozobrał, a to Saszka, co był w nas, to ja wam o nim opowiem najwięcej, bo był w nas. A tak to byli, po sobie, bo siady byli przeznaczeni. W nas był młody
0: da.
1: I win gadał tak, się dostał tam do niewoli, do tego obozu, niby do obozu, jak to zabierali. A czego nie znam. Bo stary wszystko też to wszystko zobozył, piszu. No i win gadał tak, że jak Niemcy głoszli, to ich z toho więźnia wzięli i zdesiatkowali.
0: Aby strzelali?
1: Tak. I desiaty wystup. A reszta išli chyba? Nie znam, muszyli czy to nie znam, bo ja to nie znam. Ja to nie będę gadała, bo to nie znam. A desiaty wystup. I tych, co to desiaty se był, wystupili, no to tych wyswobodili. I tak ich dali. No może oni ich przyznaczowali, na, żeby robili, no ja nie znam, bo Niemcy, bo to Niemcy to zabrali. To ja nie powiem. No i win jomulem se było na myśli, że może ja mam grzech, bo desiaty był taki starik, dziduszka win tak gadał, dziduszka był, a ja był 11 i ja jego przesunął. No każdy się powiedział, ja taki młody, 19 roku mały. I żeby jego gdzieś zabierali, a to już dziduszka stary. A to se gadał.

zapamiętam. To ty zachony, gdzie było żyto i len, gdzie rosła pszenica i owes, bandury i konopel, a żinki pidberali z koszeni chlip. Powery słą związowały zerniany snip. Do zapaski posterni kołosy zbierali, bo dar Boży

Pamiętam, jak na Velikden w płachti paski nesli. Pamiętam, jak išli na pisze do światoj cerkwy. Pamiętam, gdy przy kińcy seła stojał Żyda Szynk, gdy na jeden tam przy swoje pytia prohrał w mośka życia, a inszy na szyfi zawodu plył, od bidy w teczy chodził.

Pamiętam, dobry jak nastał dla nas koniec świta. Był chtody tepły czas, sam poczato glita, jak pryszły i wygnali didył z gir, aby na wse promynuł złoty czas lękił. I chocki żyju, de czuża zemla, tam, de i ja, tam lemkowyna.

0: I tylko jak do cerkwi išao, to opowiedział. Bo się zjudowali, jak chodził do szkoły, czy się babka molit, czy się dziadek molit, czy mama, mówi do czynasz. A ją bardzo zakazowali, jak dzieci, żeby nie powieli. I się molili, ta babka czasem słuchał po tych na pecu, powiedział, się moliła, to czuł. A mi lem tylko powieli babka, żeby on tak lem mówił. Wieruję o jedynego i niepobiedzimego Boga. I wiecie, nic nie gadaj, lem to se gadaj. Tak mu babcia powiele. No to znam, że to opowiedział, a jak ja mogę znać, co tam było.
1: Dołchowin był u was?
0: No, 2 roky. To oni im przydzielali też tak marmuladum, tak jak gmina, do gminy to.

0: Było 12-0. No.
1: I to było kole w 45 roku.
0: No. I jak oni już wojnę wygrali, to oni poszli do Rosji. Który żył, kto umier, to umier, bo to
1: i pomerali. A pamiętate ten czas, że Niemcy odstupili, wyszli z seła, a przyszli Ruskicy, nie? Jak to się odbyło?
0: No to tak się odbyło. Niemcy już, wojna się skończyła, ta już się skończyła, ta Niemcy nie było.
1: Zresztą w Seli nie było Niemcy.
0: Nie było, nie było. Niemcy nie było, ale Ruskie przychodzili.
1: Ale
0: w Ruskie przychodzili. Приходили, вони не мешкали ту, вони але... приходили, так якби з Грибова, з Откальці.
1: Котрі, то ти русський,
0: так? Так, так. Вони приїжджали.
1: No, але...
0: Автом приїжджали і зас автом йшли. No, але як вони...
1: Ага, і то ту агітацію робили, то куди ти мав.
0: No, no.
1: А причини ще єдно. Musimy się cofnąć jeszcze. Była szkoła w Czarni?
0: Była.
1: Chodziliście do tej szkoły?
0: Chodziłam.
1: W jakich rokach?
0: To jakich rokach? To
1: nie, chodzi mi o to, czy teraz winą?
0: Zanim ci jeszcze chodziłam jeszcze.
1: I co to była za szkoła? Czego was uczyli?
0: No tam z początku jak jem piszła, to uczył nauczyciel z Krakowa Nowak. To Polak był. А потім пізніше, уж як уж за німця, як уж за війну, то була пані уж така зо сходу, українка. А як вона ще писала, теж не знам, забувам, я з нимку мами.
1: Ale to перед війною то по польськи вас вчили, так?
0: А так перед війною ще далі, то я не знаю, були елементарні по нашому.
1: No, були ті ж полонки
0: усі, так? Були. Я ще вчила, то вже їм ще вчила по польськи, а потім як німці були по німецьки. А вчив нас пан Обшарський з Ліщин. Znowuci był nauczyciel. No to tak też się zmieniali to te nauczyciele.
1: Ale wczuli was po jakomu?
0: No elementarz my mali nasz i polski. Polankowsko było tak, nie było tak po ukraińsku.
1: Ale to przez ciłu wojnu szkoła była?
0: Bez ciłu.
1: A z którego roku?
0: Ja z 30.
1: Na roboty was nie wzięli do Niemiec albo sztosy?
0: Nie wzięli, nie wolem raz, nie zimali na poli, jak Niemcy, jak imali, to...
1: Znaczy jak to imali?
0: Że imali.
1: Przyszli do seła i widzieli, kto
0: tak,
1: tam w poli?
0: Tak, i byli na poli, gdzie to imali i zabierali. I już. To była taka łapanka. Imali ludzie. I jak kto wciąga, go zimali, potem... To już się dostał do tego obozu i już nie wrócił.
1: Do lagra koncentracyjnego.
0: Tak, do lagrów.
1: I pohynuli ludzie, tak?
0: No pohynuli. Kirillo Gambel zginęło. Jeszcze tam jeden, no trzeba rachować i wszystko tak pomału to by znał. Za to, że wciąg i potem ożymali ich potoczyli. Tak i mali. I na robotę brali, a wyznaczowali do roboty. Ma se oddati 8 czy 10 ludzi, to ste robili sobrania i chłopi się schodili i niby wyznaczowali ludzi, gdzie żeby, albo gdzie się ktoś, żeby się wernął, albo takiego fańszego znate, jak, bo byli tak, no, że go wernąć, no, żeby albo da kto wciąg. No tak, i musiło tak być, no, za Niemcia.
1: Ale to seło nie było posvarene, bo na przykład tak, mate osmero tam paripkiu dostarczyty, no ale w serii jest wece paripkiu. No to kotroho daty, kotroho nie daty, to losuwali, jak jeden do drugiego nie mał złosty. Jak
0: to no tam mał złosty, no ale kogo będzie kleł?
1: No też kto go
0: przyznaczał. No kto przyznaczał? No to przyznaczał Gambel.
1: Stefan,
0: priznaczał Niano, priznaczał Sałko, priznaczał Petro.
1: I to oni riadili sobie.
0: No to oni riadili, bo oni tak należali do takie jak i teraz. Jest Widi, jest Šoltys jest...

0: Taka gromada, no.
1: Wszystkie były bogate?
0: Tato bogaty. Tady tam bogaty był kto taki już. No, dali z malej, a pieniędzy nie było. No, no to teraz chodili te, jak i wy teraz teraz chodzicie, jak się rada jest.
1: No, ale do czorta nikomu, bo nikt do głowy nie przyszło, żeby kogoś na roboty do Niemiec wysłać.
0: Ja, ale się musieli wyznaczyć. Ale... To wojna była, to się musieli wyznaczyć.
2: Ale było po dwóch, czy jak doma?
0: To a ci było dwóch, no to jednego, może toho wernu, a może to nie ma roków tego wernu, no to niektórych wernuły. Była niektóra baba w ciążeni, panna, no to jej wernut, no to jej wyznaczyli, to jej wernut, no i to tak, tak, wszystko tak medytowało. Piszli do Niemiec, piszli, było ich inni. Sam Mikołaj Stoszowiec był, nie Cyfor był brat. No tak jakby tak rachował, no to, to kupa było, też Niemców.
1: A
0: kotry wtekli, tak kotry wtekli, ta wtekli i z Gorlic, ta wtekli i z Krakowa. Jak tu nie jeszcze chwilę, on pójdzie, on z Krakowa wciuk i napisze i kołody, i tak, i siak, i żeby wciuk, no i wciuk. I Niemcom z ruch wciuk. Prowadili go i dwery były na drugą stronę bez krzyżu otworene. Bez to tu, tam była chyża cyplokcji, jaki frazna. I oni išli, oni skrutili do sali, a on pішov na drugą dwery i do sklepu. I sklepowa go perechowała kuščok, no bojała się, no ale go prechowała, no i takie. Potem odprowadziła jeszcze do Pecia, kuščok się wiózł, kuščok napisze, kuščok tak i tak, domił.
1: Powiedzcie mi, jak ste siedzili doma? Chodili ste desi na jarmak, albo dnes tam?
0: No tak do Grybowa.
1: Do Grybowa ste chodili?
0: No.
1: I co, przed wojną, czy w czasie wojny już można było i ty?
0: Ba, no to można, bo to było takie, o, i z chudobą chodili, i jak na jarmak.
1: Do Grybowa?
0: Do Grybowa.
1: A na przykład na kiermeszy, czy desi się chodiło, czy nie?
0: Jak na kiermeszy, na hostynę. Takiego pielgrzymka nie było takiego,
1: nie
0: pamiętam. Do jednej Łysowy tam išli na to tą horu, tam już tak išli, no, ludzie.
1: A byście byli?
0: Ja nie byłam.

0: da napiše ljude hodili daleko stare i se tam kin mahandljuvali črnci črnta, ja to čuva jak ga dali, ali ja ne znam.
1: A v Gorličach ste byli?
0: Bivam. V Gorličach, ale na rynku na oži. I pilnuvam byča, že voda to ne vkrav.
1: A ste z rodičami pišli?
0: No, s ňaňom jem byla. No, oni tam pišli zavať viaty, što malé ja. A ja kazali, oni tam mali koli s dzieckou voditi za sobom, že by chodilo.
1: A to pred vínom bylo?
0: No, to bylo pred vínom. To je šit tu na oži, byčo pilnuj, že by dachto nevkraví, byč v ruči trimalo s dzieckou i pilnuvalo byča. I še bojalo.
1: A do cerkvy ste chodili?
0: A do cerkvy v Čarni bola cerkou.
1: Ale što nedíru?
0: Nie, što druhú.
1: A tak, to kde ste chodili? Či nejak, što druhú ste chodili? Ne?
0: Nie, to do Brunary možno bolo ísť. Uh-huh. V Brunary bolo každú nedíľu a tu što druhú. Uh-huh. A švata, jak byli, tam byli bez švata tiež byli.
1: Tam ja tak o 3 hodiny švaščenník začínal službu?
0: Ja to tak pevno koło 5-12 ja znam korov na masli.
1: A jak ľudia znali, že majú dýty do cerkvy?
0: Jak? No tak čo on skričal. Oni mali
1: hodin, neznam, zvon, zvon.
0: Ja po to debu hodin nemali, to malé hodiny.
1: Malé, tak?
0: To debu nemali, to malé hodina doma bola. I tak še znali, na slnci še znali staré ľudia. Im nie treba bolo hodiny. Dido, jak už to už poúdne, chodte domy, bo už poúdne. Na som po slnci znali, kde si stále ide, stále ti naprosto i už.
1: A to nič ten jedno. Toto je náš z Čarnoj ľudé. Oni píšli, lebo si dvali do Rosy, kde si tam hed na schyt.
0: Do Luhanska až. Partizány boli Ukrajinči.
1: Nie, Ruske.
0: Ukrajinči do nás chodili.
1: Opa, no ale to pižnišče. No i što?
0: No. No to što? No to vzali chlopa z chožu i konec. No. Vzali i toho Štefana, što s Meľkom byl ženatý. Vyšli akurát do Šoutysa. Vyšli do nás, ale v ťugi.
1: Ale što, i pit primusom brali?
0: No. Vzali ho i už, bo im potrebna potreba ich vece, żeby ich było i konec. Tak to išol sam, tam może išol sam, ale było i tak, że ho vzali.
1: Był ktoś taki, što pišol sam z Čarnoj?
0: To z Čarnoj nie było, ale z Brunary byli. Z Čarnoj nie było nikogo, z Čarnoj Štefanom, što vzali, a to tak było, što to tyši čovík byli, znam, vorobeli i tak... Tak bym ho poznała, że mi daje. No i to, i szili si tako z toho, a on si szil koło pesa na oczku, bo to inaczej to chyżu byli, inaczej było w chyżu. I mama otworzyli na wyższą stronę dveri, bo to byli tak z tej strony i na drugą stronę. No i otworzyli dveri, i tak jak mali chlip sadżaty do peca, bo to było... I žali i tak ho kopli i tak mu vkazali ho. A ešte človekom dali mlóka vareného, že by sa napili, no, že by jeli, pohostili. No i on zval očky do dverí, bo to blízko i na druhú stranu i vťuk.
1: Ale Šičovike to bola ukrajinská polícia, ktorá prestivú vínu. No to oni nebrali prečiš do tej polícii chyba Lenky.
0: No, do polícii ho chtieli. To boli partizány. To boli...
1: Upa.
0: Tak. To nebola polícia, to boli partizány.
2: Opovím vám o Dijúči a noze o Horyúči. Tota história. Odvikiu nemyjat, hudu!

0: Wiecie, jak 2 tygodnie w Grybowie siedzieli na stacji.
1: Poczta?
0: No tak. Z domu piszli, a potem także jeszcze im szczarnoj ludzie tam iści dostarczali. Jeszcze, nie znam, czy to było w Grybowie, czy w Gorlicach oni się dali. Widzicie, to nie znam.
1: I ludzie im donosili idło?
0: No to jeszcze, bo to już tu im brakowało. A jak dyszli ta strach. Albo ci mi się spełno siedzieli tu, na stacji. I to się nie wernuli, lem czekali na jakąś sudbinu.
1: Nie chcieli wertaty?
0: No to już, jakby, może, żeby się wernuli z toho, to by się wernuli, to by ich wygnął.
1: A to ty chyżyk, co poleszali, postawili?
0: No to chyżyk, co poleszali, to kotry było kus posijane, to pozawierali. Ludzie, co tam pokosili. A to chyżo ta tak, ja nie znam, czy kupowali to te poliaki, czy nie kupowali. Czy tak przyszli i zabrali i rozbierali niektóre chyżo i zabierali si drewo i si tam budowali zas. Bo duże tak chyż było.
1: A powiedzmy, byliście tam kiedyś w tej Rosji, tym pereżnym?
0: Nie, ja nie byłam ani raz.
1: Ale wasz nianio tam pisał?
0: Nie, ujko.
1: Ale pisał piźniejsze, jak to jest?
0: Raz przyjechali tu, raz tu byli.
1: Tu?
0: Tak, w 77 roku. Ujko tu raz byli.
1: I jakby się dowali, to jak? Polenkiuski nie zabili?
0: Normalno, po swomu.
1: Jak oni powiedali, że tu jest lepsze, czy tam im lepsze?
0: To oni tam nie opowiadali, bo oni byli tak nastrojeni, tam byli, bo tam nasze se nasze gadali.
1: Tam nasze?
0: Tak. Ujko tak gadali. Tam nasza ziemia.
1: A co byście mu odpowiedzieli?
0: No tak to, mama i tu bortaku.
1: No ale znate, wim mał kus prawdy, no bo płacisz nie nasza zemla.
0: No i takie było.
1: Śmijał się z was, że tu
0: wstęp. No nie śmijał się.
1: No się dowiał, że ma tę płańszą zemlę, że one mają to.
0: Mama gadała, i bortaku, tam nasza zemla, tam, no ta gdzieś się wrodził, ta tam nasza, a nie tam, gdzie spiszą. No i ty jak znate, jak to jest między swoimi. No a oni tak byli, ujko tam wierili, tak gdzieś barst, tak, no. A kto wiecie, no to ja nie znam, no a tak z Rosji tu wiecie było ludzi. Tak że wiecie, przyjeżdżali. Już Paraska była, Marinia sestra z chłopom. Teraz, no wiecie ich było. Stafiniaki byli, Chomiaki byli. Tak że poprzyjeżdżali. No i od też i byli w Rosji. No, Marina z Anną byli obie. Teraz Akimowa, Wierchanowska była, no tak wiecie było, to Matyczak był w Rosji z Jiłką. A już wtedy, jak oni tu byli, to już można si było, ziemi im dawali tam. A on gadał, jak i to, co Petro gadał, to ja si 30 hektarów aż beru. A sestra, nie sestra, ale mama jego gadat, ona Kieleczałka. Kieleczałka to byli rodzina z Mariną kuzynką. Z nami też, z wami też gondor, bo to gdzieś było takie pomotane szybko o to. Pradzido to jak mu było imieniu?
1: Aleksander.
0: Aleksander, no.
1: To był w Ameryce.
0: No, to ja znam, ja pamiętam ich. Ja poczuwana była za nich, za ucho.
1: Czemu?
0: Ujko nie poczubali, bo oni išli, a se mali zejti do nas, nie se chodili, a perechodili chyżu i ja stojala gla do rogu i gadam tak, a de idete? Czego do nas nie idete? A oni gadają, bo ja nie poju, a pierwsze slava Jezusu Chrystu, ale wiem gadała, że czego nie idą do nas? To oni pojuli slava Jezusu Chrystu mi. I gledat noći, u čatko ja neska idu u domi, ne idu do, a ujko išli za nemazo, za ruta, i gledaju tak. Ti u frase kudre ja, ojta, ne gadaš starom u gambaljovi, slava Isusu Hristu, ali še ožiduješ gde ide. Trebao gadati, to ne tak, že djecko ne povio mu šo, potim, a potim še tak čuhavo, že ja idu djušto, skori že bu povisti slava Isusu Hristu. Ja pamjatam, ale ja na pohrebi ne bila. Ale pamiętam, jak ich wezli na cmenter. Bo to tak dzieci jeszcze to nie tak, tak nie brali, gdzie si nie išli tak jak w merdach to, żeby išli. Tak już išli, jak już było w cerkwi, albo de, a tak, albo na cmenter jak zakopati, to też cofali, gdzie si dzieci bardzo płakali.

0: A powiedzte mi, to co ste śpiewali to gdy w tym w Śnitnyciach, to prowesolinia, to tu pieśń, no to jak, odkąd to było? Ludzie sami złożyli, czy wyście złożyli? Kto to tu śpiewanku złożył?
1: Ja nie złożyła, to już ja już się nauczyła.
2: Baba śpiewali.
1: A mama śpiewała.
2: A mama.
1: A jak oni znali, czy oni ci stryko ułożyli, czy kto si ułożył, nie też nie znam.
2: Stryko, jak zajdziemy, to oni wszystko pisali.
1: Stryko napisali duże.
2: 20 kartok.
1: No i jak nas wyganiali. Ale ci ułożyłem tyle znam, że tam im śpiewała. Jeszcze są dwa kawałczyki, czy trzy dali, ale ja nie znam.
0: Nie pamiętacie już to?
1: Nie znam.
0: A jak ste się od mamy nauczyli toho?
1: No jak śpiewali, no to śpiewali na gostyni, bo de, tak go śpiewali.
2: Koło, tak wieczorem około domu śpiewali.
1: No. Ale tak nie znam, że bym śpiewała dade. Na Wysokim byli dwa razy, śpiewali mnie to tu śpiewanku. Jak nas wyganiali, no. Tu śpiewali, jak ujko byli z Rosji, my śpiewali. A tak, no tak jak się hostili, tak śpiewali, no. I tak im się nauczyło, ale jak to, kto to napisał, to nie znam.
0: Zaśpiewajcie.

0: školy. Ňaňa žali na vojnu, píšou nevernú. Razom z mojho chlopa ňaňom tyž. Oba píšli, oba cvrnuli. Mama píšli, moja baba už a jej mama, píšli na slivku dítom hruvatý, slivku chpali, za slivku skrutili krk. Babča ešte, mali babču, što bola mamina mama, to 2 roky ešte žili, mali 76 rokov. Ešte 2 roky žili s týma dítma. No i také. I tak se oni gadali. Rika by išla, što oni še naplakali. A ujko ti še oženili na 18 rokov, bo treba bilo robiti, treba bilo pinjazi. Také jak peregada, toto čuje žitja, také ta bilo bars ťažké. Tak, hoc koli opovedali, jak me polihali na pošti, bo oni, mama tu moji byli, ale tam ti chužo, perši. To tu tak zišli, jak časom ne bilo nikoho, bo dívka do roboty chodila, toho ne bilo, bo bil na vysoký. Tak jak dach to hmer, abo što, ta mama išli spati so mnom, bo jednomu tak bilo, da si, tak, nebym se ne bojala, ale tak, už všeli se na mysli bilo. No to, časom mene spali i do 2 godiny, bo bojom na vešilju v Hančovi, jak se mi rek ženim. No i toto. Išel jo Petriv syn Štefan do Čarnoj pomoči pokormiti, bo byl na vešilju tež. I gada, že ja teraz idu do Čarnoj. Ja čuvaš, on gada, že ide do Čarnoj. Ja gada, no to čekaj, to i ja pidu s tobom. Hoc ki vidjeti, bo nijedje mne bila. No i on gada, no to dobro, izbirajte sa skori, bo toto. Bo ja mušu pomoči pokormiti, bo tato hvori i toto, no to mušu pomoči. No to ja raz, dva, ale tak. No to pidu, nemam paljunka, ne neću, jak pidu do Petra. No i ja gadam Marini, bo to už gospodinjim. I gadam tak, dajte mi paljunku i pil litre. Bo što me mali, to me prinesli, to me hrndali. A potim, dem se spodivao, že ja pidu do Petra. No i Marina, ja vam takvu dobu mi dajte paljunku. No i Marina poletiva tam do toho i prinesla i vas berte. I ruža čuva, bo tiš bova. To je buranička. I gledate, ja tiš pidu, no ta hodte, i pide me obi. No, vinlem sam še uveze avči, ta pide me obi. Bo to kuzinka Petrova. No i pišli me. Pišli me Petro hvori. Jak še vtišu, Bože, ne mogli me še rozvojiti. A me še čuvali, bo hvori, Marista, ja te ne vidim odkole, a se hodil do nas, no to bilo ta jako. Znajome šutko. No i ja pojem, no to znaš, to ty na vešilja ne pišu, a to tyž svadbo, to maje drugu sestru i jeho syn. I ja pojem, na vešilja ne pišu, bo schvori. Znaš, to tu vypijeme si paljunku vešiljnoj. Ja tu z vešilja vzala paljunku i tu budeme piti. No i im pojem, ta znaš, to Mariš, ja 12 rokov paljunku už v Gambi nemal. Ne znam, si budu pil. Ja pojem, pij. Nič ti ne bude. Pij už. I ugari jeden kelišok gupiu, všetko jedno chodbom umer. Hneske ta za to, že ša vidi i za to, že prišla, to vupije. Vupiu jeden, vupiu drugi, i potom ugari tak, ta znaš to, že jestem zdorju, nič mi ne je. Ja pom, no vidiš, jaka dobra paljunka. I nič mi ne je, ugari. No dobri mi, no nič ja mi ne stavu. Ja pa no ideš, no nič, bo ja ne prinesa, že bi se stavila, že bi zdoriv bil. No i tak bi se kus pošidili, nič Štefan nakormil toto šutko i zaz me pišli na vešilja. I tak, že ne vidi on tak duže nič v Černi, bo ja pa pomalu kušću jihaj, že bom hoski hržu porahuvala, gde byli.
1: No ale čom se vam ne podavat v tý Černi teper?
0: A teraz tak, chyż nie jest duże. Budują się, ja też tam paru takich, co się pobudowali. Chyż nie jest, nie jest. Zrobiło się koryto. Ryki nie jest nigdy. Tak, gdzie si poszerzyli drogę kuściok do ryki, do chyż. Tak jak już Pytkowa chyża mojej tety, chyża to jedna schoda z płycia do chyż. Piczkową. Jakbyście dokolwiek byli, to szkoła i piczkową to jest mojej tety chyża. A nasza nad szkołą. Moje, gdzie ja się rodziła. A gdzie się oddała, to z cerkwi u inno, taki biły dom, tam wybudowany, w każdym razie ci jest. Tam wybudowany ten biły dom jest, ale na murach, bo to tu chyżu rozwalili naszą. I harda była chyża. Wikna wielka i pokoju było już 4, 5 sinny, 6 kuchnia. Harda było. Od cerkwi i winno tam na drugiej stronie, za płcią. Tam było nasze.
1: Mogonianie,
0: no. Było koli, to len tak, jakby nie dychaniali. Ja niż gori pod wirsą wyszła, to mciła z boku. A za to się mi nie podoba. Pola nigdy nie je. Wszystko się dziło. Przyszło, jak tu z uboczy od klękiłki, taka gora, że się gdzieś zrobiła, jeszcze wysypali ci koho frasa w wece. Jak to robili, to wałci jakice, to zalew. Bo to hranczyło. Mylem, ko potoka wyszli na hraniczu i z hraniczy dolinu i do Klękiłki. Koło cerku się zeszło. Tak było. Fajno, takie stężki. A teraz no, to horyską pizryła takie welecz, pola nigdy nie jest, naszego pola nigdy nie jest. Przyszedł lis nad samą chyżą. W tą stronę, do Szynici, wszystko zarosło takimi dziadami, takie, nic nie winno. Ani działku swoją nie widziała. Putyk jest, to ta dorożka jest. Putyk jest, wszystko to jebo, to nie może zawalić. No, ale wszystko zaniedbane, wszystko.
2: A młody nie powinny wertaty tam na Lemkowinu?
0: A kto pije?
2: Nie znam, wasze.
1: Darek się kupił.
0: To moja dziwka tamta, co tam jest, tam się jej podoba bardzo. Ona by tam była.
1: Darek się kupił.
0: A to ta druga, co do Hlubinie, to tam, tak tam góra chodzi, ciężko, wszystko, ona by tam nie była. A mi tam dychati było bardzo dobre. Tak dychati to jeszcze od Krakowa już, jak my do Katowic iśli i chali, to ja tak poznam powitia desi. Ja gadam, co tu za jakieś powitia takie smrdiacze, takie tu.
1: A Katowice?
0: Dalej gada, tu już Katowice budu. A potem dla Krakowa już gadam, o, tu już powitia z gier, tu już nasze powitia. I piszłam na podwórec do kocurów i kocur gada tak, no to tak się znacie na słońcu, to pójdźcie mi, gdzie teraz czarna jest. Ja się obrnęła i gadam, tu jest czarna, kto tu stronę, no to dobrze się znacie na słońcu. No dobrze się znacie, śmieją się z niej, ja powiem, tak jak nas wywozili, taka sama tu chmara stojała nad nami. Taka sama, jak dneska stoi.
2: A zaśpiewate to tu? To tu piśni, którą z tymi kolesy śpiewali?
0: Ta zaśpiewam, ale to gdy płynne, to szkoda, da komu wkazywate.
2: Tak domate?
0: A najby tam na pamiatku było, no ale... Bo ja tam chcę, żeby szybko pamiatali, jak to było. Bo ja bardzo dużo pamiatam jeszcze, że ja nie znam opowieści.
2: No, chyba znate.
0: Nie mogę porozrzeźniać wszystko. Wszystko naraz nie wysiedlali, bo sełami wysiedlali. Nas, brunary i Jaszkowa chyba. je škola.
2: Jednoho dňa?
0: Tak. No my išli razom do toho, do transportu. A potom zase v druhý či v tretí deň zazimča. Podvíci po tri sela do transportu. To nás privezli tu, jedných privezli ko Vroclavia, inčích privezli do Gogova, što tu zás ich vysadili. A nás vysadili v Zdenovi. Transport byl veľký. Tak jak išel to transport, to tak jak na zakrenti, to tak bylo daleko vagóny. No i tak toto za Boga gadají, že jich vezli bydlencima vagonami. A nás jakýma vezli? Toto nikto neskukne. Nás až bydlačami těma vezli vagonami. Ono,
1: tu tak ještě všechno. No. Nás berou pod Ukrajinci, ne pod Lemky. Co to jsou Lemky? Já to tobě tlumáču, že co to jsou? Co to jsou tu meškáry, tam byly.
0: A my prišli tuto z Bizdanovi spali so sokorami ľudia, bo prišli banderovci. No to jak my banderovci byli. Z Polsky do Polsky vyhnali do Nímec. Prišiel policia, chodila každičky, každý deň. Solomka byla na podvírci, kara. A kde bylo to tu korovu, všetko. Ešte no my na pít tu dávali. Tu me korou do šopky lem ho obchali. Potom me si zajali tam stajňu. Nebolo tak lehko. Ani vikne, ani dveri. Tu taká džura bola v štíni, što strelili desi, jak som po čískom, što tak vovalilo všetko do sredine. Nič nebolo, ani jednoho nič. Me tak šitku našli tam na vikno dali a na dveri koc. No i prišel policia i ne bojíte ešte spať. Ja pán chlop gada, ta čo ešte budeme bojati, koho? Kto tu na nás napade? Jak nie je nič, ani dveri, ani nič. A tu ešte vyšabruvali. Z Bizdanova ľudia i zo Skridlovi, bo tu opovídal, jak bol, tá opovídal, že po Skridloviči tu všetko ešte šabruvali, što bol na dachu, dachivky nebolo, što povaľali, to len tak pozakladali takú i červenú, i zelenú, i bílu, i aké len kde to našol, to také žil, žeby, aby sa neľalo. To bolo, nebolo také. Ale ja tak, znate, jak je chlop i ešte ta baba, tak sa neinteresovala. Ja sa tak neinteresovala tak barz tým všetkým, že by, no bo už chlop je tak v povisť všetko, no bo se tak je, tak sa neštúriala, že by do všetkoho sa štúri. Ale tak o, prišiel šol, to šil si tam pačky metry mali v šiňoch. Ještě mě nerozvadovali, bo ještě možná dáte jinde pídeme, abo što, no da, tak budeme šedit na taky. No ale pes jezd, no tož budeme...
2: Ale to što, napalili jste v pecu?
0: No to zapalili me. Dvenci nebylo. Dvenci byli v sušide a jedne, što me dopasovali. A tam nedopasovali me, pes nerozvalený, ta do hneska tak jsou do. No bo jak by treba rozvalit pec, že by dvenci do. Tak našu.
2: A toto sam pec?
0: Jak?
2: Toto sam pec?
0: To sam. Pec to sam. Teraz się już rozsypuje, ale pec bardzo dobry. Bo już się tak pali, hryje się taki dobry, że pec swój już dobry. I kafli były. No i do dneska tak mamy jeszcze. Nie robimy nic, bo ani nie je jak, ani nie je gdzie toto. No pełnicza była. Żmija w pełnicy. Také bolo. Prišiel policajt. Každý deň po dvorec treba bolo zamietati. Bo ti korovi še neslo, ta sešinoh pade kuščo kde si, jak sa solomkach pade. Jedna solomka bola už kara. Žeha, potom zavisim. A ešte vám poviem, što v krilatej, bo to bolo pusti, majontok bol pusti, povaljane šetko. Та пішли хлопи, папу взяти зо землі, так що ж поваляне. А вкривати нас ту долу, боже Богу, то ту ж мені зерна зложити нас ту доліно, то кожен мав таку кліточку і там всі си ж складу поділили ще саме, бо була студова така велика. Но то мій хлоп взяв і його поліція зіймала. To tu papu, ale už všetky brali, ale potom mi na jednoho dali, bo ta nebude nejakoj kare. Ta zašto, že my zo zemlji papu žali, što už zvaljana, viter povaljavci tam kuli. No i 30 tisjači me zaplatili kare i 16 div harešću višidio. Za to tu papu. Što nas tu dolu žele zo zemlji odtalj zanesli ono. Vidite, tak je bilo dobro. Da je ono šanja jako si židuo ono, jer me šedili za stolom na šedujeci, ja pom, a ja što vam budu tu opovidala, jak dobro bilo. To ne šadi bilo jednakovo. Часом дехто попав із наших, що іще було по-німецьку швидко. А зараз я прочитаю книжку ту зрунно, як то ти поприходили, як описують, от одідва їх вигнали німців. І швидко полишали, і меблі, і постелі, і швидко. Бо пише в книжці. Ну, а ми гошли то швидко шаблони, добрі же... Že підлога іще була, решта швидко. Дверці швидко сяди, а не то в пецах тих колечок не було, що затикаться, ніч. І сяди так було, кожен ремонтував. Але по кущок, а тут ще не можна було доробити, бо тут, знаєте, піск ще не вродило. Зерна ми давали 16 метрів пляну. Ці ж там маєш чи не маєш?
2: Контингент.
0: Контингент такий був. Юж ми купували їх в Калиновщі від того селяра, що його потяг забив. Від Віча купували ми і дали ми на плян. М'ясо по 2 метри чи по 3, бо корова чила пішла, ну то на плян було. А вони що нам дали? Ніч нам не дали. Каштанової муки по 2 кілька чи по кілько там і топили, що каштанова, з каштана мука. Така жовта була. Донеска її вийду. Ну і по метрі жита певно дали до нашів. Перш, так як в другім році Бог першим уж ні. Бог першим ми прийшли в черці, то ж ще не сіяло, ніч не було. Та пішли на роботу до Бжостова. То баби пішли компери збирати і бурак, а хлопи на жнива. Бо косили. І підбирали, і косили, і намовочення. То були хлопи на роботі. То чи один молотили, з тим мішки сте носили, то пів метра зерна. А ми були 2 тижні на компері збирати і бурак, то ми заробили 6 метрів компері. Ну, то так же істі вистачило, але зерна то браз мало давали. Чуден те мішки носили і пів метра зерна заплатив. No, ale to jest fra. A tam byli gospodarka, gospodarka wielka, bo oni popriżdżali to zabużanie, to popriżdżali, to już Niemcy byli, pouganiali. Bo jeden tu też z Lemko z Czarnoj, ale to już koło Nowej Soli. No to pojadniane na ryczu.

Jak daj dziewczyna z radosti zasnuła, taj żołnierja zbudity zabyła raz.

0: Ale to co, w czarni się to te śpiewanko śpiewało?
1: W czarnej. Mama śpiewała, mama znała je taki śpiewanok, że ani bez ten nie zhadli. Taką jedną jeszcze taką znała, to tylko tak, ale czekamy i znam.

Ktoż to tu, ktoż to tu, tuż to si brakuje. Po moj hrobi topče, to mdvi sirot, puste nas gusobi. Tu ma bo ti mamčo, išču puste nas gusobi.

Tonuła dziewczyna, tonuła młoda, bo tonuła dziewczyna, tonuła chorosza, tylko i wpływa jej żółta kosa. No i dalej jeszcze je, jeszcze z przodu je, jeszcze i w środku je. No i nie znam. Pozabywają ludzie, bo to się nie śpiewa.

0: Jest вівторок, 6 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. W piątniczu 2 żółtnia oktobra minęło 135 roków od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria, pedagoga i jednego z osnowateli Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Stoi na oto Zakarpacki Obłastny Muzej Sztuki imienia Józefa Bokszaja w Użgorodzie przygotował wystawę jego tworzył. Ekspozycja przedstawia osnowną etapę twórczości artysta, a znaczną jej część stanowią praca dotykająca sakralnej temy. Świadkowanie rocznicy zaczęło się od położenia kwitu na grobie Bokszaja, a w ramach podziei odsłużona była archierejska służba Boża. Józef Bokszaj pochodził z Kobyleckiej Polany. W 1927 roku razem z Adalbertem Erdeli osnował publiczną szkołę malowania, jaka miała wielkie znaczenie dla rozwitku Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Bokszaj wmarł w Użgorodzie, Тегнес його ім'я носить Закарпатський обласний музей штуки. Ювілейна вистава буде відкрита до кінця жовтня-октября. В суботу 3 жовтня-октября в Дебреченні відбулося посвячення обновленого греко-католицького катедрального собору покрову Пресвятої Богородиці, котрий катедром Гайдудорожської архієпархії і Мадярської греко-католицької митрополії. Rekonstrukcja chramu przechodziła od 2023 roku i obniała jego interier ta eksterier. Głównym służytelom drożestwennej archierejskiej liturgii był błażenniejszy Józef Apsi. W świadkowaniu wzięli uczest czesnienny episkopo schidniego obriadu. Serednych nich przedstawnika grekokatolickich cyrkwy z Madziar, Słowacji, Podkarpatia, Rumunii i ZSHA. Присутний був Меджанчума Пряшівський архієпископ митрополита Йона Максим, Мукачівський єпарха Теодор Мацапула та Піцбурзький архієпископ митрополита Вільям Скурла. Катедра була збудована в неовізантійському стилі і посвячена в 1910 році Мукачівським єпархом Юлієм Фірцаком. В 2015 році по створенню греко-католицької митрополії на Мадярах храм став катедральним собором Гайдудорожської архієпархії. Реконструкція коштувала 2,5 мільярда форинтів. В рамках робіт обновлено будинок і літургічний простір, поповнено новий розпис в візантійській традиції та відреставровано заховані фрагменти первісного розпису храму. Драматично низький рівень води в Климківці, що сильніше змінять краєви та околиці. Великочасті дна резервуару були відкрито, а в останніх днях місце притягає много людей, котрі ходять по теренах, що іще донедавна були під водом. При актуальному рівні води видно меченчума давна дорога і фрагменти терену затопленого при будові резервуару. Відкриваючи ті ж місця зв'язано з давним Лемківським Климківком, який простір значучо ще змінив по збудуванню запору. Sytuacja jest naśladstwem długotrwającego deficytu wody. W wersji-septembrze Klimkiłka osiągnęła historyczno najniższy rywen, a rezerwuar już długo traci tłece wodę, jak do niego wpływać. Choć odkryte dno stało się atrakcją dla odwyczajuczych, teperyczny obraz Klimkiłka przede wszystkim pokazuje skalę wodnej kryzy. W piątniczu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Regionalnym Centrum Animacji i Kultury w Zeleniej Góry odbuda się następna podia z cyklu Łemkowie opowieści w skrawkach. W programie naszła się prelekcja o lemkiewskiej kulturze i lekcja lemkiewskiego języka. W warsztatowej części uczestnicy będą moczyć iż poznaty tradycyjne lemkiewskie śpiewanko i tańci. Stryczę odbuda się w budynku Regionalnego Centrum Animacji i Kultury przy ulicy Sienkiewicza 11 w Zeleniej Góry. Przypominamy, że w piątniczu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowej na Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbuda się wernisaż wystawy Dawida Zdobolaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz? Podczas odkrycia wystąpi ensemble Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada-novembra tego roku.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Severian Kosowski.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia LM FM. Kraśnie wszystkich was witam koło słuchania audycji Tri Świty. Dnes mamy już wtorek, 6 den września 2023 roku. No i głosy czeku wam wrocławskie studio. Budu z wami do godziny 20. Przepraszam, 21.30, godzina 20 to taką chwilę temu była. No hej, już mi się jakoś sputat, może za to, że pizna godzina i taki tydzień. Dnes jem mał dosta zalitanej. No dobry, doroslacze, zaczynamy. Proszę kraśni na peredaczu, na Tri Świty. A o paru minut do was. Wertam.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Słuchajcie tej pierwszej naszej hlasti oczka Lemkiewskiego Narodowego Radia LEM FM

I drodzy słuchacze, witajcie po przerwie. Przed chwilką zaśpiewał dla was Stefan Szteć. No a my przechodzimy do naszej kartki z kalendaria. Posmotrimy sobie na to, jaki to dnes dzień mamy. Maliśmy, ale jeszcze mamy. Dnes 6. dzień żołtnia to 279. dzień wróci do końca roku, ale

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

No i dorosła, czy przed chwilką była dobra muzyka, przed nami też dobra muzyka, odże o chwilu was chcę poprosić na premierową, taką premierową śpiewanku od Ihoria Herbuta. Paru dni temu była premiera nowego singla Wagonik, Wagoniki po polsku. Jaki to singiel odnosi się mocno do Przemkowa i tych czasów, także to zapraszam, posłuchajcie.

0: Dobro slače, vitam vas zas, tu Severijan Kosovski, to do nas zašte predoučil, tak pripomenu, že čujete tri švite. Odže, dneska mne ty povešla to, jak každý den tak je vypadat, no i po perše by sme spomnuli o tom, že dnes máme den Borsuka. Čom dnes tak, neznam, ale 6 żółtnia, jak raz przypada to ten, żeby edukować, żeby diady też na rycz, na to, żebyśmy sochraniali to, że gatunok, to tu zwierzynu w naszej przyrodzie. I po prawdzie to tylko z tych nietypowych świat, tak, że ja bliższe dla was nie mam. No a teper muzyczna przerwa. O paru minut wernu i sobie posmotrymy do toho naszego słonecznego kalendaria, żebyśmy znali, kiedy nam się zaran den zacznie.
1: No szue, brat. Szue, brat. Zdrowie cię, Hektor, hej.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: Lem FM.

Vrtam guvam dobro slače. Zaran sreda sredina tižnja, zaran u šesti den žoutnja i zaran schid sonća u hodini 6:40 minut, zahid u hodini 18 i rivno dolgi zaražnišnjeho dnja, to 11 hodin i 13 minut. Tak što všetkih vas pozdravljame s tom osinju, nadijemo se, ale ja se nadiju, že to ta osin vam se poklašto lubi, gdje je teplo, htio bi se može reći, že i za teplo. Ale nie trapte się za długo, bo pełno neodołcha też przyjdzie ku nam taka osin i będzie jednako studeniższe. To gdy nam się zacne za tymi teplicznymi dniami.

I dorosła, czy wertam guwam teper bytra, bo dasz to z naszego olimpijskiego rusińskiego kalendarium rzeczy. No i tak możemy wspomnieć na osobu Iwana Andrejka, jaki wrodził się 6 żółtnia 1888 roku. Był to wychowanok sandeckiej ruskiej bursy, narodnej dijacz przed pierwszą światową wojną, był redaktorem czasopisu Lemko, jaki tak samo był i pierwszym naszym lemkiewskim czasopisem. Okrem tego możemy wspomnieć na Petra Mychowka, jaki pomarł 6 żółtnia 1967 roku. Był to uczytel, prozaik, poeta i dramaturg, jaki wrodził się na Podkarpacki Rusy. Możemy dalsze wspomnieć na Hryca Herowskiego, jaki wrodził się 6 żółtnia 1886 roku w Lwowie, pomarł 5 lutego 1959 roku w Prieszowie, karpatoruski lingwista, etnograf, pedagog, wnuk Adolfa Dobrońskiego, brat Aleksyja Herowskiego. To był Georgij Herowski, Jurij Herowski, byśmy powiedzieli bardziej po lemkiewsku. I drodzy słuchacze, to po prawdzie tylko z takich dat, jakim chodził dnes przyklikaty. Kiedy byście wydasz to male, o czym my nie pamiętamy, tak śmiło do nia piszcie. A my sobie to zapiszemy. Ej.

Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który

0: Wyślijcie mi pineskę, jak już będziecie tam na szczycie.
1: Teraz chciałaś, żeby się ściemniło, bo już
2: wszystko... To słońce chyba, to słońce się chyba ściemniło, co?
0: Ja idę po okulary przeciwsłoneczne.
1: Ja jest tu jakiś książę ciemności.
3: Zaraz będzie ciemno!
4: Ne było, a je. W kińcy sme się doczekali.
5: Tu wem kińskie radio.
4: Lem kińskiej hołos w twojej chyżek.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.

słuchacze radia LEM FM, znajcie, że Rusnacy u Republiki Chorwackiej byli, są i budu. Besedovala Natalija Hnatko, jednoosnovateljka Društva Rusnak i učiteljka ruskog jezika i kulturi.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym radej, kiby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerati na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszu się na stryczu. Marian Marco.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.